0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: You make me feel alive again.

tata psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Do tego młoda

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Melo Radio.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

0: Scoția. Ieți la Tomorrowland s Meloradiem, Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.
1: Erekcje bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxingra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dzień dziecka to za mało? Świętuj cały tydzień w Europarku Solec. Od 30 maja do 7 czerwca. Poznaj największe nowości sezonu. Tuptozaury, które tańczą i poruszają się jak prawdziwe. Jedyny w Polsce ząb T-Rexa oraz mnóstwo rodzinnej zabawy w świecie dinozaurów w Juraparku Solec Kujawski. Zapraszamy.
3: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
4: Tak, tak.
3: Od 6 do 9.
4: Od 6 do 9 w Żabce.
3: Za 6,99 i że na bogato.
4: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
3: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
4: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
3: Dokładnie.
5: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
6: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają.

0: Max, największy dostawczak. ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku. O reklamie. Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A ty po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan.

0: sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
1: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
3: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. KSK Kemetikan Oteczno-Wrocław zakończyła sezon. 14 miejsce i sporo pytań o przyszłość drużyny. Co na ten temat mają do powiedzenia zarząd i trener? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
4: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal KAI24info, a wraz ze mną trener Noteci, pan Krzysztof Szubarga.
5: Dzień dobry, witam.
4: No i prezes Białoniebieskich, pan Przemysław
5: Rakowski.
4: Czyli w takim znamienitym gronie, no bo koniec sezonu, podsumowanie. No i w związku z tym mam do Was parę pytań. Panowie, 14 miejsce w tabeli. Ulga czy rozczarowanie? Jak to wygląda? Bo były play-offy.
5: Plan. Na pewno ulga, chociaż przed sezonem był plan taki, że mają być play-offy. Ten plan został zmieniony pod koniec pierwszej rundy. Ale na końcu ulga, bo udało się utrzymać tą ligę dla Inowrocławia. To było punktem kluczowym już na końcu sezonu.
4: Panie trenerze?
6: Na pewno ulga, bo w pewnym momencie sezonu, gdy objąłem zespół, był jasno postawiony cel przede mną utrzymania drużyny w pierwszej lidze i na pewno ulga, bo to się udało zrobić, ale oczywiście jako były zawodnik, jako sportowiec chcę wygrywać każde spotkanie i myślę, że gdyby nie urazy Darela, Dylana, troszeczkę szukania innych opcji, próba ściągnięcia Travisa, gdyby nie to wszystko się nie zadziało, myślę, że do końca sezonu byśmy byli w walce realnej o play-offy. Takie zawsze są ambicje sportowców, także myślę, że to było do zrobienia. No ale tak jak wspomniałem, przez te wszystkie też urazy, perturbacje, też trzeba patrzeć na to, że utrzymaliśmy się na kilka kolejek przed zakończeniem rozgrywek dość pewnie, także myślę, że to no, na koniec, jak patrząc, ulga.
4: Tak, no bo były takie roszady w tym sezonie, prawda? Zawodników, coachów, prawda? Pana Przemysława Rakowskiego. Tutaj mam pytanie do pana jeszcze w związku z tymi roszadami. Jakub Kobel, nowy nabytek do Teci.
5: No to jest osoba głównie trenera, ale gdzieś tam pracowaliśmy dużo wcześniej nad tym ruchem. Udało się sprowadzić wartościowego gracza. Mam nadzieję, że mocno tutaj z dobrej strony pokaże się w Inowrocławiu i też przyciągnie innych graczy.
4: Panie trenerze, czy to będzie rzeczywiście taki game changer? Jak to
6: no myślę, że każdy na to liczy. No ja też na to liczę. Znam Kubę, jeszcze graliśmy w jednym zespole przy moim końcu kariery, także na pewno chłopak ma duży potencjał, też już umocnił swoją pozycję w pierwszej lidze. Także no, na pewno bardzo na niego liczymy, a w szczególności ja, jako takie przedłużenie mojej myśli trenerskiej na boisku. Wiem, że Kuba może to robić, wie jak poustawiać zawodników, wie kiedy zacząć daną zagrywkę. Także ten timing, to zgranie, mam nadzieję, że będzie na bardzo dobrym, wysokim poziomie.
4: A z pana perspektywy, co najbardziej nie zagrało w tym sezonie? No, mówiliśmy o tych kontuzjach, ale może o grze zawodników.
6: O grze zawodników, powiem, że najbardziej myślę, że troszkę brakowało nam fizyczności na pozycjach obwodowych. Gdzie drużyny przeciwne miały tam mocniejszych graczy, mieliśmy duże problemy, też musieliśmy później kombinować i szukać różnych ustawień w defensywie, żeby gdzieś pochować niektórych zawodników w obronie i też nie dać rozpędzić się zawodnikom drużyny przeciwnej. Co to też można powiedzieć, w pewnym sensie też się udało, bo patrząc na pierwszą rundę i na drugą rundę, jakbyśmy sprawdzili, ile punktów straciliśmy na mecz, to jest bardzo duża różnica, więc ta defensywa na pewno poszła do przodu, ale myślę, że zdecydowanie pod kątem tej fizyczności na tych pozycjach, szczególnie obwodowych, mieliśmy duże problemy i tutaj musimy na pewno, patrząc pod kątem przyszłego sezonu, zbudować taki zespół, żeby mieć odpowiedź na każdego przeciwnika.
4: Panie prezesie, pytanie do pana. Które z decyzji kadrowych, które podjęliście na początku tego sezonu, który teraz się kończy, byłyby zupełnie inne dzisiaj? Z której by pan zrezygnował? Pamięta pan?
5: Ciężko to powiedzieć teraz, ponieważ podejmując decyzję przed sezonem, każda z tych decyzji była podejmowana w sposób taki, że to jest na plus dla klubu, więc nie można tego powiedzieć teraz, jakie bym nie podjął. Zostały takie podjęte, a nie inne. I trzeba było się z tym mierzyć, trzeba było na to w późniejszym czasie też zareagować odpowiednio. Takie ruchy my się wykonaliśmy i jest jak jest. Zajęliśmy 14 miejsce, mamy tę pierwszą ligę. Plan na drugą rundę został już wykonany, więc nie ma co tutaj się cofać do tego, patrzeć bardziej w przód, wyciągać lekcje z tego, co się nie udało, gdzieś wyciągać wnioski i iść do przodu.
4: Patrzymy na statystyki z tych meczów, no na przykład z Astorią Bydgoszcz, no tam nie poszło nam najlepiej, ale właśnie te mecze z takimi topowymi drużynami z piku ligi, z piku tabeli poszły nam bardzo dobrze, nawet i wygraliśmy, a właśnie te mecze z takimi drużynami z dołu przegrywaliśmy na końcu. Panie trenerze, co tam mogło nie zagrać z pana perspektywy? Czy ta presja rzeczywiście no, kibiców?
6: Do pytania tego wcześniejszego. Każdy jest mądry troszeczkę po szkodzie zawsze, bo każda decyzja w danym momencie czasami wydaje się bardzo dobra i 100% pewna, a różnie to czasami w życiu wychodzi, jak we wszystkim, tak samo jest w sporcie, więc no, też trzeba na to wziąć troszeczkę uwagę, zwrócić. Co nie poszło w tych meczach z tymi starszymi przeciwnikami? No, to wspominałem już w meczu z Opolem, gdzie myślę, że też mogliśmy to spotkanie spokojnie wygrać na 5 minut do końca, tracimy Darela, który grał, myślę, najlepszy mecz w tym sezonie. Tracimy Darela, później tracimy Dylana, może już Dylana już była ostatnia minuta, więc może to już było troszeczkę po meczu, ale od tego gdzieś tam zaczęły się te problemy, później mecz z Białymstokiem, gdzie też szukaliśmy tych rozwiązań z Travisem, też udało się go ściągnąć na jeden miesiąc. Także też takie próby troszeczkę, też wracając też jeszcze raz do tego pytania, co pan zadał, tutaj też teraz bym się zastanowił, czy na siłę było potrzeba ściągania tego Travisa, który tak naprawdę nam nie pomógł, ale liczyłem na to, że jego doświadczenie, przyjazd do nas da też impuls drużynie, że jesteśmy w grze cały czas, że klubowi zależy na tym, żeby odnosić zwycięstwa z każdym przeciwnikiem, ale myślę, że teraz po czasie możliwe, że lepsze było pozostawić tych zawodników, którzy grali troszeczkę mniej minut i dać im więcej w tych spotkaniach bez Travisa, a może te spotkania by się potoczyły inaczej, bo jednak to zgranie tych chłopaków z drużyną było zupełnie inne. Tutaj myślę, że też te mecze z tymi dobrymi przeciwnikami pokazały, że ten zespół miał potencjał i mógł się bić z każdym zespołem. No, czasami jest tak też, że jak grasz z tą, powiedzmy, dużo lepszą ekipą, jest troszeczkę mniej presji, bo za bardzo nikt od ciebie może nie oczekuje, że musisz ten mecz wygrać. No, przychodziły te spotkania, gdzie graliśmy troszeczkę z nożem na gardle i mieliśmy troszeczkę problem też ze skutecznością i też tak nie funkcjonowaliśmy, jak powinniśmy. Chociaż z drugiej strony pojechaliśmy z Wielkim, przyjechał do nas Rzeszów, gdzie tak naprawdę musieliśmy to spotkanie wygrać. Wszyscy o tym wiedzieli, chłopaki o tym wiedzieli i wygraliśmy bez żadnego problemu. Myślę, że to był jeden z lepszych meczów naszych w tym sezonie. Czy następne spotkanie do Katowic też jechaliśmy tak naprawdę utrzymać się w lidze i też od samego początku dominowaliśmy i pokazaliśmy, jaką jesteśmy drużyną i że możemy spokojnie tam wygrać. Nie rzucili nam nawet 60 punktów, także myślę, że też w tych spotkaniach pod presją graliśmy dobrze, ale też te spotkania, gdzie też tej presji było troszkę mniej, tak jak mecze, nie wiem, z Bydgoszczą. Chociaż bez presji. Też z drugiej strony patrząc, w sporcie ta presja jest zawsze. Ale czasami takie coś jest u zawodników, że gra z taką dużą, mocną ekipą. Ja pamiętam, jak rywalizowaliśmy, grając w słabszym zespole, na przykład w Ostrowie Wielkopolskim i przegrywaliśmy z Treflem Sopot 3-2 w playoffach. Oni byli zdecydowanym faworytem, chyba wtedy nie przegrali meczu w lidze, czy byli naprawdę poza zasięgiem w polskiej koszykówce, a nam udało się wyrwać im dwa spotkania i w piątym meczu u nich graliśmy jak równy z równym do trzeciej kwarty. I czasami takie spotkania się zdarzają, gdzie ta presja była większa po ich stronie niż po naszej. Więc myślę, że ta drużyna troszeczkę miała taką sinusoidę, że potrafiliśmy wpaść w ten dobry rytm, graliśmy naprawdę, naprawdę fajną koszykówkę, ale jedna, dwie akcje, gdzie nam nie wyszły, nie potrafiliśmy utrzymać tej równi i po prostu wpadaliśmy w dołek, gdzie potem ciężko było z tego wyjść.
4: No tak się zdarza czasami, nie? Ale ten mecz nie pamiętam, czy ja dobrze pamiętam, z Poznaniem u nas. W ostatnich minutach tak naprawdę wygraliśmy, ale były emocje, panowie. Piękne.
5: Sporo było takich meczów, więc...
4: Panie prezesie, gdzie dzisiaj jest Noteć? W odbudowie, czy już bardziej jest tak stabilnie? Jak to wygląda?
5: tym momencie może być, zawodnicy są na wakacjach, ale klub...
4: My jeszcze nie, my tu jeszcze siedzimy.
5: Klub musi funkcjonować, klub działa, więc jesteśmy od pewnego czasu na etapie budowy nowej drużyny, pozyskiwania też nowych sponsorów, nowych środków. Idziemy do przodu po kolejne cele.
4: A co po tym sezonie musi się zmienić natychmiast, a co już jest tak naprawdę w procesie zmian? Mówił pan na tak zwanym poza anteniu, że już od marca pan patrzy tutaj już nad zawodnikami, planuje pan nowy sezon?
5: Wspólnie z trenerem obserwowaliśmy rynek, to by pasowało do nowej drużyny, więc zaczęliśmy bardzo, bardzo szybko, można powiedzieć, jeszcze w trakcie sezonu, gdzieś nasze wspólne rozmowy o nowym już sezonie, gdzie mieliśmy już pewność po meczu z Katowicami utrzymania, zaczęliśmy już intensywnie działać i są tego efekty, że bardzo szybko udało się podpisać tych graczy, których chcieliśmy zatrzymać, a także tutaj nowego zawodnika, można powiedzieć, jak to pan nazwa, Stopki.
4: No Stopki, oczywiście, że Stopki. Z kim nie rozmawiam, to mówią Jakub Kober, mówią Kubuś jest dobry, zobaczymy, mówię jak fan koszykówki, ale absolutny amator, ale tutaj trzymamy kciuki. Panie trenerze, no bo wszedł pan tak naprawdę w połowie sezonu po panu Przemysłowie Łuszczewskim, czy trudno było się odnaleźć tutaj w nowej rzeczywistości, czy jednak no powrót do korzeni tak zwany? Jak to wyglądało?
6: Znaczy, na pewno to było nowe wyzwanie dla mnie, bo nigdy takiej sytuacji w życiu nie miałem, że przejmowałem zespół w trakcie sezonu. Ale myślę, że to kwestia była kilku dni i człowiek już wszedł w swój rytm, w swoją pracę. Także no, tutaj nie uważam, żeby był jakiś duży problem. Oczywiście musiałem poznać tych chłopaków kogo stać tak do końca, bo oczywiście inaczej jest, jak oglądasz ich na wideo, inaczej jak poznajesz osobiście i wiesz też o różnych innych tam gdzieś też problemach, bo każdy jest człowiekiem i też ma różne rzeczy, więc trzeba też i różne charaktery, także też trzeba to wszystko gdzieś mniej więcej wiedzieć, więc kilka dni z każdym gdzieś tam tygodniem na pewno lepiej ich poznawałem, więc myślę, że takie wejście było uważane.
4: Już dzisiaj wiemy, że zostaje Radosław Trubacz, Daryl Harris, Piotrek Lis, Szymon Sobiech. Na ile to będzie fundament tej nowej drużyny? No i też powiększony o nowych zawodników, miejmy nadzieję nowych, których jeszcze nie znamy.
6: No myślę, że ci chłopaki pokazali w tym sezonie, że zasługują na to, żeby zostać i dostać drugą szansę, bo można powiedzieć gdzieś, tak jak prezes wspomniał przed sezonem, założenia były play-offy, tych play-offów nie udało się zrobić. Także jeżeli podjęli się to zrobienia tego rok temu i teraz zostają u nas i wiedzą o tym, jaki jest cel, to myślę, że też będą chcieli to pokazać i to udowodnić, że oni w składzie są w stanie też zrobić te play-offy.
4: Panie prezesie, jakieś słowa zapomnienia?
5: Tutaj trener wszystko dodał, powiedział w sumie, więc nie ma co dodawać. No, zostali ci gracze, których my chcieliśmy. Też oni chyba sami sobie mają do udowodnienia to, że właśnie te play-offy są w ich zasięgu i myślę, że osiągniemy to.
4: No to trzymamy kciuki. Oczywiście kibice, nie możemy o nich nie wspomnieć, którzy zrobili fantastyczną oprawę w tym sezonie. Panie prezesie, coś tutaj w kibicach?
5: Tak, no tutaj można tylko chwalić, ponieważ odbija to się echem w całej Polsce, bo czy są mecze u nas, czy jadę na wyjazdy, to gdzieś tam rozmawiam z prezesami, czy nawet z trenerami i wszyscy, czy z zawodnikami, wszyscy wspominają tutaj tych kibiców, tą atmosferę, więc można powiedzieć, to robi robotę. I najwyższa frekwencja oczywiście w lidze, jeżeli chodzi o kibiców, tutaj trzeba się chwalić tym.
4: Proszę bardzo, mówię, że Inowrocław, małe miasto, najwyższa frekwencja kibiców. Panie trenerze, który element gry dzisiaj wymaga największej poprawy? Z pana perspektywy, no dzisiaj, w nowym sezonie, bo mamy kwiecień, końcówkę kwietnia.
6: Znaczy, no tutaj no, będzie troszeczkę zupełnie inny zespół zbudowany, tak jak wspomniałem. Uważam, że potrzebujemy tej większej fizyczności na obwodzie zdecydowanie. Także to też pootwiera różne inne rozwiązania. Potrzebujemy też, uważam, mocnego, wysokiego zawodnika, który też nam da przewagę pod koszem. Także tutaj nad tymi elementami się skupiamy i w tych poszukiwaniach tych zawodników na te elementy zwracamy uwagę.
3: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Inowrocław.
7: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
8: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
9: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Inowrocław.
3: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Wracamy do rozmowy z zarządem i trenerem Noteci. Jakie dziś są nastroje w klubie i co dalej z drużyną z Inowrocławia? Posłuchajcie sami, tylko w Meloradiu Inowrocław.
6: Gdzie drużyny przeciwne miały tam mocniejszych graczy, mieliśmy duże problemy, też musieliśmy później kombinować i szukać różnych ustawień w defensywie, żeby gdzieś pochować niektórych zawodników w obronie i też nie dać rozpędzić się zawodnikom drużyny przeciwnej. Co to też można powiedzieć, w pewnym sensie też się udało, bo patrząc na pierwszą rundę i na drugą rundę, jakbyśmy sprawdzili, ile punktów straciliśmy na mecz, to jest bardzo duża różnica, więc ta defensywa na pewno poszła do przodu, ale myślę, że zdecydowanie pod kątem tej fizyczności na tych pozycjach, szczególnie obwodowych, mieliśmy duże problemy i tutaj musimy na pewno, patrząc pod kątem przyszłego sezonu, zbudować taki zespół, żeby mieć odpowiedź na każdego przeciwnika.
4: Panie prezesie, pytanie do pana. Które z decyzji kadrowych, które podjęliście na początku tego sezonu, który teraz się kończy, byłyby zupełnie inne dzisiaj? Z którym by pan zrezygnował? Pamięta pan?
5: Ciężko to powiedzieć teraz, ponieważ podejmując decyzję przed sezonem, każda z tych decyzji była podejmowana w sposób taki, że to jest na plus dla klubu, więc nie można tego powiedzieć teraz, jakie bym nie podjął. Zostały takie podjęte, a nie inne i trzeba było się z tym mierzyć, trzeba było na to w późniejszym czasie też zareagować odpowiednio. Takie ruchy my się wykonaliśmy i jest jak jest. Zajęliśmy 14 miejsce, mamy tą pierwszą ligę. Plan na drugą rundę został już wykonany, więc nie ma tutaj się cofać do tego, patrzeć bardziej w przód, wyciągać lekcje z tego, co się nie udało, gdzieś wyciągać wnioski i iść do przodu.
4: Patrzymy na statystyki z tych meczów, no na przykład z Astorią Bydgoszcz, no tam nie poszło nam najlepiej, ale właśnie te mecze z takimi topowymi drużynami z piku ligi, z piku tabeli poszły nam bardzo dobrze, nawet i wygraliśmy, a właśnie te mecze z takimi drużynami z dołu przegrywaliśmy na końcu. Panie trenerze, co tam mogło nie zagrać z pana perspektywy? Czy ta presja rzeczywiście kibiców?
6: Do pytania tego wcześniejszego. Każdy jest mądry troszeczkę po szkodzie zawsze, bo każda decyzja w danym momencie czasami wydaje się bardzo dobra i 100% pewna, a różnie to czasami w życiu wychodzi, jak we wszystkim, tak samo jest w sporcie, więc no też trzeba na to wziąć troszeczkę uwagę, zwrócić. Co nie poszło w tych meczach z tymi starszymi przeciwnikami? No to wspominałem już meczu z Opolem, gdzie myślę, że też mogliśmy to spotkanie spokojnie wygrać na 5 minut do końca. Tracimy Darela, który grał, myślę, najlepszy mecz w tym sezonie. Tracimy Darela, później tracimy Dylana, może już Dylana już była ostatnia minuta, więc może to już było troszeczkę po meczu, ale od tego gdzieś tam zaczęły się te problemy. Później mecz z Białymstokiem, gdzie też szukaliśmy tych rozwiązań z Travisem, też udało się go ściągnąć na jeden miesiąc. Także też takie próby troszeczkę, też wracając też jeszcze raz do tego pytania, co pan zadał, tutaj też teraz bym się zastanowił, czy na siłę było potrzeba ściągania tego Travisa, który tak naprawdę nam nie pomógł, ale liczyłem na to, że jego doświadczenie, przyjazd do nas, da też impuls drużynie, że jesteśmy w grze cały czas, że klubowi zależy na tym, żeby odnosić zwycięstwa z każdym przeciwnikiem, ale myślę, że teraz po czasie możliwe, że lepsze było pozostawić tych zawodników, którzy grali troszeczkę mniej minut i dać im więcej w tych spotkaniach bez Travisa, a może te spotkania by się potoczyły inaczej, bo jednak to zgranie tych chłopaków z drużyną było zupełnie inne. Tutaj myślę, że też te mecze z tymi dobrymi przeciwnikami pokazały, że ten zespół miał potencjał i mógł się bić z każdym zespołem. No, czasami jest tak też, że jak grasz z tą, powiedzmy, dużo lepszą ekipą, jest troszeczkę mniej presji, bo za bardzo nikt od ciebie może nie oczekuje, że musisz ten mecz wygrać. A przychodziły te spotkania, gdzie graliśmy troszeczkę z nożem na gardle i mieliśmy troszeczkę problem też ze skutecznością i też tak nie funkcjonowaliśmy, jak powinniśmy. Chociaż z drugiej strony pojechaliśmy z Wielkim, przyjechał do nas Rzeszów, gdzie tak naprawdę musieliśmy to spotkanie wygrać. Wszyscy o tym wiedzieli, chłopaki o tym wiedzieli i wygraliśmy bez żadnego problemu. Myślę, że to był jeden z lepszych meczów naszych w tym sezonie. Czyli następne spotkanie do Katowic też jechaliśmy tak naprawdę utrzymać się w lidze i też od samego początku dominowaliśmy i pokazaliśmy, jaką jesteśmy drużyną i że możemy spokojnie tam wygrać. Nie rzucili nam nawet 60 punktów, także myślę, że też w tych spotkaniach pod presją graliśmy dobrze, ale też te spotkania, gdzie też tej presji było troszkę mniej, tak jak mecze, nie wiem, z Bydgoszczą. Chociaż bez presji. Też z drugiej strony patrząc, w sporcie ta presja jest zawsze. Ale czasami takie coś jest u zawodników, że gra z taką dużą, mocną ekipą. Ja pamiętam, jak rywalizowaliśmy, grając w słabszym zespołem, na przykład w Ostrowie Wielkopolskim i przegrywaliśmy z Treflem Sopot 3-2 w playoffach. Oni byli zdecydowanym faworytem, chyba wtedy nie przegrali meczu w lidze, czy byli naprawdę poza zasięgiem w polskiej koszykówce, a nam udało się wyrwać im dwa spotkania i w piątym meczu u nich graliśmy jak równy z równym do trzeciej kwarty. I czasami takie spotkania się zdarzają, gdzie ta presja była większa po ich stronie niż po naszej. Więc myślę, że ta drużyna troszeczkę miała taką sinusoidę, że potrafiliśmy wpaść w ten dobry rytm, graliśmy naprawdę, naprawdę fajną koszykówkę, ale jedna, dwie akcje, gdzie nam nie wyszły, nie potrafiliśmy utrzymać tej równi i po prostu wpadaliśmy w dołek, gdzie potem ciężko było z tego wyjść.
4: No tak się zdarza czasami, ale ten mecz nie pamiętam, czy ja dobrze pamiętam, z Poznaniem u nas w ostatnich minutach tak naprawdę wygraliśmy, ale były emocje, panowie. Piękne.
5: Sporo było takich meczów, więc...
4: Panie prezesie, gdzie dzisiaj jest Noteć? W odbudowie, czy już bardziej jest tak stabilnie? Jak to wygląda?
5: W tym momencie może być, zawodnicy są na wakacje, ale klub...
4: My jeszcze nie, my tu jeszcze siedzimy.
5: Klub musi funkcjonować, klub działa, więc jesteśmy od pewnego czasu na etapie budowy nowej drużyny, pozyskiwania też nowych sponsorów, nowych środków. Idziemy do przodu po kolejnych celach.
4: A co po tym sezonie musi się zmienić natychmiast, a co już jest tak naprawdę w procesie zmian? Mówił pan na tak zwanym poza anteniu, że już od marca pan... Patrzy tutaj już nad zawodnikami, planuje pan nowy sezon?
5: Wspólnie z trenerem obserwowaliśmy rynek, to by pasowało do nowej drużyny, więc zaczęliśmy bardzo, bardzo szybko, można powiedzieć, jeszcze w trakcie sezonu, gdzieś nasze wspólne rozmowy o nowym już sezonie, gdzie mieliśmy już pewność po meczu z Katowicami utrzymania, zaczęliśmy już intensywnie działać i są tego efekty, że bardzo szybko udało się podpisać tych graczy, których chcieliśmy zatrzymać, a także tutaj nowego zawodnika, można powiedzieć, jak to pan nazwał, Stopki.
4: No Stopki, oczywiście, że Stopki. Z kim nie rozmawiam, to mówią Jakub Kober, mówią Kubuś jest dobry, zobaczymy, mówię jak fan koszykówki, ale absolutny amator, ale tutaj trzymamy kciuki. Panie trenerze, no bo wszedł pan tak naprawdę w połowie sezonu po panu Przemysławie Łuszczewskim, czy trudno było się odnaleźć tutaj w nowej rzeczywistości, czy jednak no powrót do korzeni tak zwany? Jak to wyglądało?
6: Na pewno to było nowe wyzwanie dla mnie, bo nigdy takiej sytuacji w życiu nie

0: jak poznajesz osobiście i wiesz też o różnych innych tam gdzieś też problemach, bo każdy jest człowiekiem i też ma różne rzeczy, więc trzeba też i różne charaktery, także też trzeba to wszystko gdzieś mniej więcej wiedzieć, więc kilka dni z każdym gdzieś tam tygodniem na pewno lepiej poznawałem, więc myślę, że takie wejście było okej.
1: Już dzisiaj wiemy, że zostaje Radosław Trubacz, Daryl Harris, Piotrek Lis, Szymon Sobiech. Na ile to będzie fundament tej nowej drużyny? No i też powiększony o nowych zawodników, miejmy nadzieję nowych, których jeszcze nie znamy.
0: No myślę, że ci chłopaki pokazali w tym sezonie, że zasługują na to, żeby zostać i dostać drugą szansę, bo można powiedzieć gdzieś, tak jak prezes wspomniał, przed sezonem założenia były play-offy, tych play-offów nie udało się zrobić. Także jeżeli podjęli się to zrobienia tego rok temu i teraz zostają u nas i wiedzą o tym, jaki jest cel, to myślę, że też będą chcieli to pokazać i to udowodnić, że oni w składzie są w stanie też zrobić te play-offy.
1: Panie prezesie, jakieś słowa do zapomnienia?
2: Tutaj trener wszystko dodał, powiedział w sumie, więc nie ma co dodawać. No, zostali ci gracze, których my chcieliśmy, też oni chyba sami sobie mają do udowodnienia to, że właśnie te play-offy są w ich zasięgu i myślę, że osiągniemy to.
1: No to trzymamy kciuki. Oczywiście kibice, nie możemy o nich nie wspomnieć, którzy zrobili fantastyczną oprawę w tym sezonie. Panie prezesie, coś tutaj w kibicach?
2: Tak, no tutaj można tylko chwalić, ponieważ odbija to się echem w całej Polsce, bo czy są mecze u nas, czy jadę na wyjazdy, to gdzieś tam rozmawiam z prezesami, czy nawet z trenerami i wszyscy, czy z zawodnikami, wszyscy wspominają tutaj tych kibiców, tą atmosferę, więc można powiedzieć, to robi robotę. I najwyższa frekwencja oczywiście w lidze, jeżeli chodzi o kibiców, tutaj trzeba się chwalić tym.
1: Proszę bardzo, mówię, że Inowrocław, małe miasto, najwyższa frekwencja kibiców. Panie trenerze, który element gry dzisiaj wymaga największej poprawy? Z pana perspektywy, no dzisiaj, w nowym sezonie, bo mamy kwiecień, końcówkę kwietnia.
0: Znaczy, no tutaj no, będzie troszeczkę zupełnie inny zespół zbudowany, tak jak wspomniałem. Uważam, że potrzebujemy tej większej fizyczności na obwodzie zdecydowanie. Także to też pootwiera różne inne rozwiązania. Potrzebujemy też, uważam, mocnego, wysokiego zawodnika, który też nam da przewagę pod koszem. Także tutaj nad tymi elementami się skupiamy i w tych poszukiwaniach.

0: walczymy o każdego zawodnika, także no, jest to kwestia też negocjacji i końcowego jakiegoś podpisu.
1: A są jacyś wypatrywani nowi? Bo już tutaj coś mówili mi wczoraj, że jakichś dwóch, trzech nowych, mówią, podpytaj się panów, no jak przyjdą.
0: No jeżeli mamy pięciu zawodników, no to jeszcze potrzebujemy siedmiu, także jesteśmy aktywni na rynku, cały czas rozmawiamy z zawodnikami. Oczywiście to jest długi proces, bo to nie jest kwestia jednej rozmowy i podpisu kontraktu. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje. Ale no, to jest jakiś proces i czasami jest tak, że jakiś jeden podpis wyklucza innego zawodnika, z którym rozmawiamy, czy na odwrót niepodpisanie któregoś z zawodników otwiera drzwi dla innego. Więc no, to są takie teraz kwestie, gdzie cały czas jesteśmy, można powiedzieć, z prezesem na telefonie i z agentami, z zawodnikami i cały czas gdzieś szukamy tego optymalnego rozwiązania, żeby ten zespół był jak najmocniejszy, a dla mnie w szczególności liczy się to, żeby ten zespół miał mocny charakter i pokazał w przyszłym sezonie w Inowrocławiu, jak walczy każdy spotkanie.
1: Panowie, już tytułem końca, bo powoli się zbliżamy. Jakie są realne cele na przyszły rok? Pytanie do was obu.
2: Cel minimalny to oczywiście ten, który był niezrealizowany, czyli walka o te play-offy, ale myślę, że takie stawianie typowo celu play-off nie do końca to jest słuszne. Ja uważam, że walczyć w każdym meczu o zwycięstwo i to wtedy nam pokaże moc, siłę, charakter tej drużyny. Jeżeli będziemy walczyć w każdym meczu o zwycięstwo, to jestem przekonany, że jesteśmy w stanie osiągnąć każdy wynik.
1: Panie trenerze?
0: Ja mam postawiony cel przez zarząd i prezesów awans do play-off, a moim osobistym celem jest wygranie ligi.
1: No i tego się trzymajmy, panowie. Czego wam życzyć? Standardowe pytanie, może pan...
0: Myślę, że zdecydowanie zdrowia i troszeczkę szczęścia, bo myślę, że w niektórych spotkaniach tego szczęścia troszkę nam brakowało.

0: i czasami gdzie powiedzmy to jedno posiadanie, jedna piłka inną stronę może przesądzić o wyniku, a czasami takie rzeczy są też bardzo w sporcie potrzebne.
1: Panie prezesie?
2: Zdrowia, przede wszystkim zdrowia, a dla nas, jak dla zarządu, żeby nam się udało pozyskać jak najwięcej środków, aby trener mógł w czym wybierać co do pozostałych graczy.
1: No i tym optymistycznym, finansowym, no i sportowym akcentem zakończymy nasz wywiad, a moimi rozmówcami był pan prezes Przemysław Rakowski, no Dziękuję. I pan trener Krzysztof Szubarga. Dziękuję panowie i powodzenia.
3: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.

0: O tym, co w moim mieście słucham w Melo Radio.
1: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
0: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Melo Radia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia i Inowrocław.

0: ulicy Inowrocławia. O poranku ruch w naszym mieście jest niewielki, a przejazdy przebiegają płynnie. Na Kasprowicza i Ratuszowej brak utrudnień, podobnie jak na Rondzie Solidarności. Kierowcy możecie w spokoju ruszać w trasę. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom szerokiej drogi i słyszymy się na 98.1 FM.
1: Na 3-4 siemanko.
2: Siemanko!
1: Fajnie, że jesteście z nami. 6.30 wjechało na zegarki, a my wjeżdżamy do was, do samochodów, do domów, do pracy. Gdzie jesteście? Dajcie nam koniecznie znać, wysyłajcie głosówki na WhatsAppa. Opoka, Daria, Marcin, jesteśmy tu razem z wami i podkręcamy tempo wszędzie tam, gdzie już otwieracie oczy właśnie o tej porze. 6.30, hej!

0: Only You, Shawzy Cup Sport w Melo Radio. Słuchajcie, chcemy zrobić wam poranny vibe check, więc teraz chwytamy telefony w dłonie, odblokowujemy kodem czy tam odciskiem palucha i wstukujemy 321-321-777. Dajcie znać, co u was, gdzie jesteście, co porabiacie, jak humory, jak nastawienie na wtorek. A my się zrewanżujemy miłymi upominkami. Co my tam mamy?
1: A mamy Melo Torby.
0: Wow!

0: Another If I Fall Ultra z numerem Talk to You w Melo Radio. Justyna, talk to me, please, talk to me. Co u ciebie? Jak się masz? Halo, halo.
1: Halo, halo, witam wszystkich słuchaczy Melo Radio w ten piękny, słoneczny dzień. U mnie wszystko w porządeczku, jak najlepszym. Właśnie sobie jadę do pracy.
0: Właśnie w porządeczku. 6.45 ona jedzie do pracy i się cieszy.
2: Podziwiam.
1: Cieszę, bo mam cały weekend wolny przed sobą, także cieszę się. Ostatnie dwa dni w pracy i już jest wolnym.
0: Dobra, a
1: zdradzi... że dzisiaj dzień mamy, jeszcze chciałabym życzyć wszystkim mamom, aby były w swoim życiu szczęśliwe i zadowolone.
0: Jezu, my nawet nie zdążyliśmy tego zrobić. Dobra, kochana, to ściskamy cię bardzo mocno również i wszystkim mamom razem z tobą składamy najlepsze życzenia. To co? Sprawdzamy twój poranny vibe check?
1: Chciałam się tylko zapomniałam jeszcze o najważniejsze sprawy w życiu. Chciałam tylko sprawdzać mojego męża Michała.
0: Dobra, pozdrawiamy. Poczekaj.
1: Trzy szoty w Melo.
0: Vibe check sprawdzony, odhaczone już ptaszkiem. A teraz trzy szoty w Melo, moja droga. Uwaga, uwaga, trąbka czy flet?
1: Trąbka.
0: Statek czy samolot?
1: Samolot.
0: Do końca życia mówić tylko nie, czy tylko tak?
1: Tylko tak.
0: Bardzo dobrze. Jesteśmy z tobą razem. Znaczy, generalnie tutaj mielibyśmy wątpliwości z tym statkiem czy samolotem z Darią raczej, ale tak ogólnie to fajnie, ściskamy cię mocno. To ja tylko teraz wszystkim zdradzę, że zanim weszliśmy na antenę, muszę to Justyna powiedzieć. Justyna zdradziła mi, że pracuje w mundurze. Żołnierką jest. To baw się dzisiaj dobrze w tej twojej pracy, kochana.
1: Zamierzam właśnie.
0: Trzymaj się, wszystkiego dobrego i bądź taka uśmiechnięta cały dzień. Cześć, hej.
1: Dziękuję, hej.

0: Daria Marx, Paranoia, chociaż tu bardziej pasowałby tytuł Euforia, bo jak sobie myślę o tym, że znowu zapraszamy was na Tomorrowland, to aż mam ciary. Gęsia, patrz, gęsia skórka.
1: Zobacz. O matko,
0: chcesz dotknąć?
1: No, chcę, zobacz, daj tą
0: gęsia
1: rękę.
0: Skóra. Za chwilę do was wracamy, za chwilę pierwsze dzisiaj newsy w Melo.
2: A już o 7:00 zagramy
0: Rumors Thomas Gray.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć Muchany Zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano.

0: odpali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Wiem, Barbara. Smartfon z dużym ekranem.
5: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
4: A może ekspres do kawy, automatyczny.
5: O, tak. I patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej. Na dzień mamy mają.
4: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę. Do serialu wypić.
5: No.
6: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
10: Tak, tak.
9: Od 6 do 9.
10: Od 6 do 9 w Żabce.
9: Za 6,99 i że na bogato.
10: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
9: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
10: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
9: Dokładnie.
11: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
12: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
0: O reklamie.

0: Jakub Kozłowski i przed Wami prognoza pogody. Dzisiaj temperatura w Inowrocławiu zdecydowanie sprzyja. Jest jasno, coraz cieplej i momentami naprawdę przyjemnie. W powietrzu czuć już taki delikatny letni akcent. Bez opadów, spokojnie i komfortowo na start dnia. Uwaga słuchacze, widzimy się na mieście. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
1: Prawie siódma, Marcin Sikora wjeżdża do Was z newsami.
2: Być może do jutra będzie zamknięta linia kolejowa Rogoźno-Oborniki Wielkopolskie. To po wczorajszym wypadku, kiedy ciężarówka nie wyhamowała przed przejazdem przez tory i wjechała w bok składu kolei wielkopolskich. Pociąg wykoleił się, kierowca tira zginął. Niegroźnie rannych zostało 18 osób. Usuwanie szkód to poważna operacja, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP Polskich Linii Kolejowych.
3: To na pewno nie będzie szybko. Uszkodzona jest również infrastruktura kolejowa, czyli na przykład sieć trakcyjna, słupy sieci trakcyjnej.
2: Dla pociągów Polregio i Kolei Wielkopolskich wprowadzono komunikację zastępczą. Składy Intercity kierowane są objazdami. Teraz ważne przypomnienie. 6,42 za litr benzyny 95 i 6,75 za litr diesla. Tyle maksymalnie mogą wynosić dziś ceny paliw na stacjach. Trener Jan Urban w samo południe ogłosi listę zawodników powołanych na najbliższe mecze.
4: Koniec czasu.
5: Właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
1: No skończ z tym Urbanem. Co tam?
2: No co tam, no w czwartek kadra zacznie zgrupowanie we Wrocławiu,
1: trzymamy
2: więc trzeba powołać.
1: Trzymamy kciuki za chłopaków. Wtorek, pierwsze słowo, które przychodzi Ci do głowy, szybko.
2: Worek.
1: A jakie Wy macie skojarzenia z wtorkiem? Dajcie znać, wyślijcie głosówkę do nas. Thomas Gray, Rumors, jest pierwszy numer ode mnie po siódmej. Siemanko, pokaz tej strony.

0: VIP Sean Baker, ależ mnie rozśmieszasz, Daria, taka rozśmieszaczka jest. No dobra, słuchajcie, poprosiliśmy o skojarzenia z wtorkiem. Uwaga, wtorek, proszę bardzo.
1: Siemanko, Melo Radio. Wtorek, fetorek.
0: O, proszę, poczekaj.
2: A co to znaczy fetorek, Piotrek?
0: U mnie spoko. A u ciebie? Jak tam te zęby?
2: Okej. Okay.
0: Ale to nie jedyne skojarzenie?
3: Wtorek,
0: to
3: oczywiście, dzień mamy.
0: No właśnie, dzień mamy. Jeśli macie ochotę przesłać nam swoje największe przypały, które mieliście z waszymi mamami, to podzielcie się nimi koniecznie, wysyłajcie głosówki. Tak będzie najfajniej, ale wiadomości też można napisać. Czekamy na was przy WhatsAppie. Win i Gips teraz.

0: I can be the only one. Jonatas i Sera w Melo Radio. Tak gramy wszędzie tam, gdzie jesteście i podkręcamy tempo od bladego świtu, bo od tego właśnie jesteśmy przecież. Mamy dla was ciekawe badania. Okazuje się, że milenialsi
1: no
0: i Gen Z mają ze sobą bardzo dużo wspólnego. A nawet bym rzekł więcej niż dużo. Milenialsi podobno żyją z... Jak to było?
2: Od wypłaty do wypłaty.
0: Od wypłaty do wypłaty. 46% milenialsów tak właśnie żyje. Gen Z jest nieco, okazuje się, bardziej rozsądny, roztropny, bo tylko 41%, tak? Czyli, że się śmiejemy, a tu proszę bardzo, młode pokolenie.
2: Dokładnie. Ja tutaj stoję po stronie Gen Z i wszyscy się śmieją, że oni są nieogarnięci i milenialsi to najgłośniej mówią, a sami widać po tych badaniach mają gorzej.
0: A, dobra, dobra.
1: Pytanie, od czyjej wypłaty do czyjej wypłaty żyją zetki?
0: No dobra. Śmichy, chichy, pożyczcie dwie dychy. A jeśli wy potrzebujecie szybkiej kasy, to wbijajcie na meloradio.pl, bo tam mamy dla was pieniądze, parę stówek czeka, na co tylko chcecie, wytłumaczcie tylko na co chcecie właśnie. I nieważne, czy jesteście Gen Z, czy milenialsi, czy te wszystkie inne pokolenia, jeszcze X jakieś tam było, tak? No, po prostu jak macie potrzebę, dajcie znać, a my się zajmiemy całą resztą. Alok i Dive into the Ocean przed wami.

0: Ale Farben, René Miller z numerem Body Talk w Melo Radio. Tu podkręcamy tempo. Daria, chodzi taka pogłoska, nie wiem, czy do ciebie dotarła kiedyś. Wiesz, Marcin, o której mówię.
1: Wiem.
0: Że podobno w podstawówce kiedyś, żeby dać trochę radości mamie, to dorysowałeś sobie czerwony pasek na świadectwie. To prawda?
2: A nie odpowiem na to pytanie. Zostawię to w tajemnicy.
0: Dzwonimy do mamy. Dzwonimy do mamy i wy też zadzwońcie, bo dzisiaj jest dzień mamy. Złóżcie im życzenia. Kochamy was, mamy.
3: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.

to promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665-042-313. Luna, Luna, Luna.
1: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
2: Dzień dziecka to za mało? Świętuj cały tydzień w Juraparku Solec. Od 30 maja do 7 czerwca poznaj największe nowości sezonu. Tuptozaury, które tańczą i poruszają się jak prawdziwe. Jedyny w Polsce ząb T-Rexa oraz mnóstwo rodzinnej zabawy w świecie dinozaurów w Juraparku Solec Kujawski. Zapraszamy!
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
8: Tak, tak.
7: Od 6 do 9.
8: Od 6 do 9 w Żabce.
7: Za 6,99 i że na bogato.
8: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
7: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
8: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
7: Dokładnie.
9: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
10: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Każdy z nas ma swoje smaki. Ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.

0: Uwaga na czerwone, red light, Ian Carey teraz w Meloradiu. Na czerwonym nie przejeżdżamy, to tak, jeśli mówimy o bezpieczeństwie, prawda? A teraz troszkę o zabawie powiemy, ale zanim to jeszcze takie krótkie pytanie do was. Jak budzicie się rano, jak dzwoni ten dzwonek, budzik, to jaka emocja jest we was? To ja może podpowiem. Zachwyt, miłość, gniew, radość, pożądanie czy smutek?
1: Smutek.
2: Czasem radość, czasem smutek.
0: A tych emocji to mamy tak dużo i wszystkie odkrywa dla was w tym roku Tomorrowland. Póki co odkryta została ta, o której przed chwilą powiedzieliście, czyli smutek. Za kilka dni pojawi się również miłość. Można to śledzić oczywiście na ich stronie, w ich social mediach. I właśnie my chcielibyśmy, żebyście z tymi wszystkimi pięknymi emocjami niezwykle potrzebnymi zapoznali się razem z nami, z Meloradiem, bo to właśnie my zapraszamy was na Tomorrowland. Zbierajmy przeżycia, zbierajmy wspomnienia, bądźmy tam razem i nie zapominajcie, że to my zapraszamy was właśnie do belgijskiego Boom. Jeżeli macie ochotę przyłączyć się do naszej zabawy, proszę wejść na meloradio.pl, dać znać, z kim i dlaczego chcielibyście tam polecieć. Dołączcie zdjęcie, dołączcie film, no i bawcie się dobrze przede wszystkim z Meloradiem. Kygo, Save My Love, to jedna z gwiazd tegorocznej edycji Tomorrowland.

0: Jak dla mnie jeden z najgorętszych numerów ostatnich tygodni, Animaliza z numerem Bad Angel. Głosujcie na swoje ulubione do 30 Meloradia. Przypomnijmy, że ta jest każdy piątek o 18 na antenie. No i o propozycjach pamiętajcie. Propozycje newsowe ma Marcin.
1: A w nich bardzo dobre informacje z paryskich kortów, gdzie nasi tenisiści naprawdę dali czadu.
0: Juhu! Zaraz do was wracamy, inni będą gadać, a my już wam zagramy kolejny z gorących numerów o poranku we wtorek.
2: A już o 8 zagramy
0: Beauty and the Beat. No śmiało, śmiało, śmiało.
3: Justin, ale się jaram tą piosenką.
0: Wracamy do was za parę minut.
2: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan. M to muzyka, która...

0: Kręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
4: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy. By wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po Twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
11: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
12: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
13: Tak, tak.
12: Od 6 do 9.
13: Od 6 do 9 w Żabce.
12: Za 6,99 i że na bogato.
13: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
12: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
13: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
12: Dokładnie.
14: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
15: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
16: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
17: Tak dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
18: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jakobs Gronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
19: Sprawdź to sam, czy pigout kusi ceną każdy dział.
18: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
0: Inomax, Inowrocław zaprasza.
20: Wszyscy znamy opowieść o mandaloriańskim łowcy nagród. i dziecku.
21: Hej, nie dotykaj przycisków.
22: Podobasz mi się, młody.
21: Ten mały przeżyje mnie o stulecia. Grogu, trzymaj się.
23: Lucasfilm przedstawia Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu. Tylko w kinach od 22 maja.
24: Po reklamie. Meloradio i Wrocław na 98.1 FM.
25: Jakub Kozłowski, wracamy na Inowrocławskie ulice. Około godziny 8 w naszym mieście robi się coraz tłoczniej. Na Kasprowicza i przy Rondzie Solidarności zauważalne niewielkie korki. Ulica Dworcowa i Toruńska przejezdne, a ruch spowalnia przy światłach. Meloradio Inowrocław życzy wszystkim kierowcom szerokiej drogi. Zostańcie z nami. Jakub Kozłowski, przed Wami prognoza pogody. Dzisiejszy dzień w Inowrocławiu zapowiada się naprawdę przyjemnie. Wiosna rozgościła się u nas na dobre, jest jasno, spokojnie i coraz cieplej. Na ulicach sucho, więc można spokojnie ruszać w drogę. Lekkie ubranie w zupełności wystarczy, bo czuć już prawie letni klimat. Słuchacze, widzimy się na mieście. Meloradio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
26: Prawie 8 czas na newsy, a ma je dla Was Marcin Sikora.
27: Rusza drugi dzień protestu przed siedzibą Dino w wielkopolskim Krotoszynie. Wczoraj zarząd nie wyszedł do protestujących, mówi przewodniczący tego protestu Wojciech Jędrusiak.
28: Do żadnych postulatów firma się nie odnosi, ignoruje głos pracowników.
27: Związkowcy chcą wymusić na firmie m.in. podwyżki, zwiększenie zatrudnienia i podstawowe, wymagane prawem zabezpieczenie socjalne. Gorący telefon między Waszyngtonem a Moskwą. Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio rozmawiał telefonicznie z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem. MSZ Rosji wezwało wszystkich cudzoziemców, w tym dyplomatów, do niezwłocznego opuszczenia Kijowa. To był polski dzień na paryskich kortach. Nasi w komplecie zameldowali się w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. Awans wywalczyli Iga Świątek, Maja Chwalińska i Hubert Hurka. Czy dzisiaj o awans do drugiej rundy French Open powalczy Kamil Majchrzak?
26: A my walczymy z wtorkiem. 8 wjeżdża na zegarki, inni gadają, a my już Wam gramy i podkręcamy tempo wszędzie tam, gdzie jesteście. Beauty and the Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj. Opoka, Marcin, Daria, jesteśmy, hej! No radio.

0: Ty też, Daria, kiedyś będziesz mogła to zaśpiewać. When We Were Young, David Guetta i Kim Petras w Melo Radio, a za chwilę gotowi na wszystko.
1: Jej! Dzwońcie do nas pod 321-321-777.
0: Mamy dla was piekielnie łatwe pytania, więc jak macie ochotę się z nimi zmierzyć, żeby sięgnąć po Super Melo Merch, a nawet po książkę Tomorrowland, koniecznie dzwońcie.
2: 321-321-777.
0: Halo dla was.

0: gotowi na wszystko w Meloradiu.
1: No to wjeżdżają na antenę Ania, dzień dobry.
2: Hej, hej.
1: I Damian, siemanko.
3: Cześć, witam, siemanko.
1: O, Damian chyba taki lekko zaspany, żeby nie powiedzieć, że... A może wczoraj jakieś urodziny były?
4: O!
3: Nie, niestety nie.
1: Po prostu
3: to
1: słoneczko
3: tak działa.
1: A, słoneczko, rozumiem, jesteś taki przyjemnie rozleniwiony. Dobrze, to my was stawiamy na równe nogi. Gotowi na wszystko, to nasza zabawa, w której mamy dla was dwa pytania. Każde pytanie ma dwie podpowiedzi, żeby było łatwiej i przyjemniej. Więc jeśli jesteście gotowi na wszystko, to dajcie znać.
2: Tak, ja jestem.
3: Gotowy.
1: Dobra, gotowi. To ja tylko dodam, że będziecie zgłaszać się oczywiście swoimi imionami. Uwaga, uwaga, zaczynamy.
0: Gotowi na wszystko.
1: Kochani, no to pierwsze pytanie. Co jest większe? Europa czy B, Sahara?
2: Ania.
5: Ania pierwsza.
1: Ania, szefowa zdecydowała. Tak. Dobrze, pani Dario. W takim razie, Aniu, odpowiadaj.
2: Europa.
1: Europa! Jeden punkt na twoim koncie.
4: Brawo!
1: No dobra, Damian, jeszcze masz szansę. Wiem, ale że jesteś w samochodzie z młodym, wieziesz go do szkoły, może on ci pomoże. Niech chlepie tatę po ramionach, rozmasowuje, bo to jest ostatnia szansa, żeby sięgnąć po punkt. Uwaga, uwaga, to jest drugie pytanie. Kiedy będzie Tomorrowland w Belgii? A. W czerwcu czy B. W lipcu?
3: Damian.
1: Proszę bardzo, udało się.
3: Czerwiec.
4: I tu już się nie udało.
5: No jak mogłeś tego nie wiedzieć?
1: A to oznacza, proszę państwa, że Anna z jednym punktem otrzymuje od nas super Melo Merch. Tak.
5: Czyli Melotorbę.
1: Melotorbę to chyba twoja wymarzona.
2: Tak, bo już skarpety mam.
1: Bardzo się cieszę. Damiano, a dla ciebie i dla młodego wysyłamy też coś sympatycznego, miłego z naszej szafy, z naszymi wspaniałymi upominkami, życząc wam obojgu wspaniałego dnia, Aniu i Damianie.
2: No, dziękujemy.
1: Bawcie się dobrze, strzała, pozdrawiamy. A jak ktoś jeszcze na równych nogach nie jest, to kawkę trzeba trzepnąć.
0: Gotowi na wszystko.
1: I zrobić głośniej, bo teraz mamy dobry numer Galaxy Kungs i Theophilus London w Melo Radio po 8. A gotowi wracają jutro o tej samej porze.

0: taki, można powiedzieć, trochę filozoficzny tytuł, nie? Dive into me. Ty czasami dive into you?
1: Zależy jak leży.
0: A Logikalit w Melo Radio, tak podkręcamy tempo w waszych wspaniałych, pięknych i słonecznych miastach. Dzisiaj pięknie i ciepło, ale dajcie znać jak bardzo. Czekamy na wasze głosówki albo może zdjęcia, co tam za oknami u was widać. Wysyłajcie do nas na WhatsAppa. Znajdziecie go na smartfonach. Jak wbijecie sobie meloradio.pl, to na dole jest taki przycisk, klikasz, wysyłasz. Proste. S&M i Rihanna już za chwilę w Melo Radio.
2: Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama. Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
1: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego tylko z aplikacją Biedronka borówki amerykańskie 300 gramów 8,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Chodzi na parkiet, nowa Eneo Pewność, miesiąc energii gratis na start, pewny rzut za trzy i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok.
8: A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
9: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
10: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
11: Tak, tak.
10: Od 6 do 9.
11: Od 6 do 9 w Żabce.
10: Za 6,99 i że na bogato.
11: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
10: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
11: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
10: Dokładnie.
12: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
13: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen. Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: Inomax Inowrocław zaprasza.
18: Lucasfilm przedstawia.
19: Ten mały przeżyje mnie o stulecia. Nie będę mógł go cały czas chronić.
18: Starsi chronią młodych, by później oni chronili starych. Tak każe obyczaj.
19: To co, uciekamy czy walczymy?
18: Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu. Tylko w kinach od 22 maja.
0: Po reklamie. Autopromocja.
20: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A ty po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
21: bakłażan.
0: Autopromocja.

0: PM, Kizobletka, Bemelo, tak gramy wam w Melo Radio i podkręcamy tempo. No to teraz, skoro już o artystach mowa, zaglądamy do riderów, jakby to powiedzieć, spożywczych, bo nie technicznych, największych gwiazd światowej sceny muzycznej. Riderów, czyli takich wytycznych, co musi znaleźć się na przykład w garderobie u takiej gwiazdy, nie? No i uwaga, uwaga, Beyoncé, proszę bardzo, brokuły z czosnkiem.
1: O, okej.
0: Okay. Szafran bardziej by mi do niej pasował, szczerze mówiąc. Justin Bieber, chipsy, popcorn z cheddarem, Adele, owoce bez cytrusów, kanapki bez pomidorów. Jak
1: o,
0: mamy?
1: Matko. Wszystko bez.
0: A ty, gdybyś była kochana gwiazdą na przykład, to co byś chciała, żeby tam było?
1: Woda niegazowana, zimna i jakieś pyszne owocki, no i coś słodkiego.
0: Zostań gwiazdą, będziemy cię zapraszać na nasze koncerty. To będzie tanie.
1: Yo!
0: Don't want your love. Ellie Goulding dla was.

0: Be Mine, James Hype. To jest jedna z gwiazd tegorocznego Sunrise Festival, na którym będziemy bawić się razem z wami. Bądźcie czujni, bo nikt nie wie, o której godzinie padnie hasło do tego, by powalczyć o bilety.
1: A już o 9:00 zagramy
0: Breaking Dishes, Ellie Oaks. Inni będą gadać, my już wam zagramy. Wracamy punktualnie o 9:00.

0: Radio Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi linkoparką oraz traktorem. Sprawdź nas. Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
3: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Ole. Farm.
6: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
7: Tak, tak.
6: Od 6 do 9.
7: Od 6 do 9 w Żabce.
6: Za 6,99 i że na bogato.
7: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
6: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
7: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
6: Dokładnie.
8: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
10: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen. Po reklamie. Autopromocja. Sunrise. Sunrise. Sunrise.

0: Jakub Kozłowski, wyjeżdżamy na ulicę Inowrocławia. Około godziny 9 większe natężenie ruchu przy Dworcowej i Narutowicza. W centrum lekkie korki, więc ruch jest miejscami wolniejszy, ale wciąż możliwy. Kierowcy, uważajcie na pieszych i zachowajcie czujność. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Słyszymy się już za chwilę. Wracamy z prognozą pogody. O tej porze w Inowrocławiu spokojnie, pogodnie i naprawdę przyjemnie. Na ulicach oraz w parkach widać coraz więcej osób korzystających ze słońca i wolnego czasu. Uwaga słuchacze, jeśli planujecie spacer albo aktywność na świeżym powietrzu, pogoda zdecydowanie temu sprzyja. Widzimy się na ścieżkach rowerowych. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
1: Prawie 9:00, to jest czas na newsy w Melo Radio. Marcin Sikora.
2: Na początek ostrzeżenia przed upałami na zachodzie kraju Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia dla województw lubuskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego. Temperatura może tam wynieść nawet 30 stopni. Więcej leków ma być produkowanych w Polsce i Europie, tego chcą Ministerstwo Zdrowia i Unia Europejska, po to, by zwiększyć bezpieczeństwo, ale dzięki temu pacjenci mają też dostawać leki szybciej i dużo taniej. Dziś Dzień Matki. Dlaczego warto o nim pamiętać i jak go obchodzić?
3: Albo wspólny obiad, bukiety kwiatów.
4: Mama jest tylko jedna. Ja nie byłbym tą samą osobą, którą jestem dzisiaj, gdyby nie moja mama.
5: Przypomnieć mamie o tym, że zależy nam na niej, że jest przez nas kochana.
2: Wszystkim mamom życzymy wszystkiego najlepszego.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Pamiętacie śniadanka od mamusiek? Ach, to były czasy, co?
7: No najlepsze.
1: Dobra, to jak macie ochotę podzielić się z nami swoimi mamusiowymi jadłospisami do szkoły, to dajcie znać. Co tam mamusie wam szykowały? Kanapeczki z rzodkieweczką, z sałatą. Oj, no, ależ to smakowało.
7: Najlepsze.
1: Czekamy na was. Wysyłajcie głosówki albo wiadomości na WhatsAppa. Breaking Dishes, Ellie Oaks przed wami.

0: Bartek napisał, moja mama nigdy nie robiła mi kanapek, tylko dawała pieniądze na hot dogi. No i później musiałem to spalać przez kolejne długie lata. Pozdrawiamy cię, Barteczku, i mamy też oczywiście pozdrawiamy. Źle nie chciała, no Boże, która mama chciałaby źle, nie?
1: No nigdy w życiu.
0: Taki pomysł po prostu. Lubię cię jak lato. No właśnie, na lato trzeba zrobić formę, więc poćwiczcie trochę przy naszej muzyce, bo zabieramy was w tym roku, w te wakacje, w to lato, na kilka wyjątkowych wydarzeń, imprez. Jeżeli macie ochotę sprawdzić, gdzie dokładnie, wbijajcie do naszych social mediów.

0: Not Giving Up on Love, Armin Van Buren i Sophie Ellis Bextor. To jedna z gwiazd, mówię o Arminie oczywiście. Tomorrowland w tym roku pojawi się w Belgii. Bardzo się cieszymy, będziemy tam razem z wami. Chciałem tylko tak was spytać, bo patrzę na te uśmiechnięte, piękne buzie. Tutaj myślę...
1: Wow, że... jaki no. miły.
0: Darianko, o tobie. Twoim zdaniem dorosły mężczyzna czego nie powinien w życiu robić?
1: Przygotowałam taką
0: może
1: listę.
0: Może szukasz męża, nie wiem.
1: Na przykład nie powinien parkować na dwa razy. Jakby niunia, ja lepiej parkuję naprawdę. To jest mega proste, musisz dobrze wycelować. No jak tego nie umiesz...
0: Było do mnie?
1: Do wszystkich.
0: chyba się zapędziłaś.
1: No i na przykład, no też nie powinien na przykład uderzać w ścianę, jak się wkurzy. Chłopie, kontroluj swoje emocje, kochany.
0: Tak, nerwy nie są potrzebne. Marcin, twoim zdaniem dorosły facet czego nie powinien robić?
2: Nie powinien zostawiać żony z dwójkiem dzieci dla młodszej.
0: Przepraszam, a z jednym?
2: Też lepiej.

0: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto.
1: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego

0: 24 Info.
1: Kto zwalcza ból?
2: Fundary!
1: Kto?
2: Fundary!
0: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
5: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
4: To dobre cechy charakteru.
5: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
6: A teraz kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto.
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000.

0: 2000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
1: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
2: Tak, tak.
1: Od 6 do 9.
2: Od 6 do 9 w Żabce.
1: Za 6,99 i że na bogato.
2: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
1: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
2: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
1: Dokładnie.
3: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
4: Po reklamie.

0: Asher i Moore w Melo Radio, podkręcamy tempo. Adriana, tobie mama jakie śniadanka do szkoły robiła?
1: Stary, zawsze miałem płatki z mlekiem, ale...
0: Do szkoły? Nie tak. Rozlewało ci się w tym plecaku?
1: Trochę tak, ale do szkoły tak bez kitu, całkiem serio, to miałem kanapki z taką szyneczką i do tego trochę majonezu jeszcze. I stary, akcja była taka, że potem znajomi się strzaili, że ja mam takie wypasione te kanapeczki, przychodzili do mnie i dealowałem tymi kanapeczkami, rozumiesz?
0: Prawdziwy biznesmen, szkolny biznesmen. Ja myślę, że w ogóle te nasze rozważania o tych śniadankach od mam, te wspominki, można by podsumować tą piękną piosenką od naszej słuchaczki.
2: Nie ma jak u mamy cichą.
0: Wiadomo, że śniadanie u mamy najlepsze były, ale są i takie wiadomości, które dostaliśmy z pozdrowieniami dla mam oczywiście.
3: Z okazji Dnia Matki chciałbym życzyć mojej mamusi wszystkiego, co najpiękniejsze, co najlepsze, ale to wszystko w życiu posiada, tak? Odkąd ja wszedłem na świat.
4: Jaka sigma w ogóle?

0: Oscar, Mad Case with Nothing. Słyszysz wtorek, myślisz sobie?
1: No.
0: To jest taka standardowa reakcja. Wtorek.
1: Ale jutro środa.
0: Ale jutro środa, czyli dzień szczęścia, radości i
1: prania.
0: Mała sobota tak zwana.
1: Tak zwana. Tak
0: będzie
1: jest.
0: Pięknie, za chwilę gramy dalej. Jak inni będą gadać, to my już wam będziemy grać.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: No właśnie, to będzie niespodzianka. Co to takiego? New Religion, Bibi Rexa, Faithless. Dobrze znacie. A ja tylko chciałem powiedzieć, bo teraz jest taka moda na Love is Blind. Ja wiem, jak jest po czesku. Wiesz jak?
0: Nie.
1: Laska jest ślepa, Polsko!

0: to promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
4: Dzień dziecka to za mało? Świętuj cały tydzień w Juraparku Solec. Od 30 maja do 7 czerwca poznaj największe nowości sezonu. Tuptozaury, które tańczą i poruszają się jak prawdziwe. Jedyny w Polsce ząb T-Rexa oraz mnóstwo rodzinnej zabawy w świecie dinozaurów w Juraparku Solec Kujawski. Zapraszamy!
5: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/EneoPewność.
6: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
7: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam to, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Feder 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Inomax, Inowrocław zaprasza.
10: Wszyscy znamy opowieść o mandaloriańskim łowcy nagród.
11: I dziecku.
12: Hej, nie dotykaj przycisków.
13: Podobasz mi się, młody.
12: Ten mały przeżyje mnie o stulecia. Grogu, trzymaj się.
10: Lucasfilm przedstawia Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu. Tylko w kinach od 22 maja.
0: Po reklamie.

Jakub Kozłowski, wracamy na Inowrocławskie ulice. Około godziny 10 sytuacja na ulicach spokojna, a ruch na głównych trasach płynny. Lekkie spowolnienia jedynie przy rondzie Solidarności i ulicy Toruńskiej. Kierowcy warto jechać uważnie i bez pośpiechu. Meloradio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom szerokiej drogi i słyszymy się już za chwilę.

0: Wracamy z prognozą pogody. Pogoda w Inowrocławiu naprawdę zachęca do wyjścia z domu. Na zewnątrz zrobiło się spokojnie, ciepło i bardzo komfortowo. Mieszkańcy chętnie wybierają spacery, rowery oraz odpoczynek w parku solankowym. Uwaga słuchacze, naprawdę warto wykorzystać taką aurę, póki się utrzymuje. Widzimy się na mieście. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
1: To są newsy Meloradia Inowrocław.
0: Przed Wami serwis informacyjny. Nowa inwestycja PERN w Nowej Wsi Wielkiej została oficjalnie uruchomiona. Kilkadziesiąt kilometrów od Inowrocławia rozpoczął działalność nowy masowy front kolejowy. Ma on zwiększyć bezpieczeństwo paliwowe całego kraju oraz usprawnić transport i magazynowanie paliw w regionie. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele rządu, władz województwa oraz kierownictwa spółki PERN. Jak podkreślano podczas konferencji, nowa infrastruktura ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i pozwoli szybciej reagować na potrzeby rynku paliwowego. W ramach inwestycji powstały dziesiątki nowych stanowisk rozładunkowych oraz około 3,5 km nowych torów kolejowych. Dzięki temu baza będzie mogła obsługiwać większą liczbę wagonów cystern i sprawniej przesyłać paliwo do magazynów oraz dalszego transportu. Nowa instalacja jest przygotowana również pod przyszłe potrzeby rynku, m.in. obsługę nowoczesnych biopaliw. Do tematu powrócimy. To na tyle w tym serwisie. Kolejny serwis informacyjny już za godzinę. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Do usłyszenia.
2: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
3: Kanada rusza na wojskowe zakupy do Polski. Jest zainteresowana przede wszystkim zakupem dronów. Dziś jest list intencyjny w tej sprawie podpisywany, tłumaczy pełnomocniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
4: Nie tylko polskie firmy będą zarabiały z polskiej części mechanizmu SAFE, ale dostają również kontrakty od innych krajów i z Unii Europejskiej i jak widać na przykładzie Kanady spoza Unii Europejskiej.
3: Dla polskich firm to szansa na wejście szerzej na rynek północnoamerykański. Porozumienie z Iranem nadal jest możliwe, tak twierdzi sekretarz stanu USA Marco Rubio. USA są także gotowe do mediacji między Ukrainą i Rosją. I na koniec coś dla Adriana, czyli nerdoteka. W Książnicy Podlaskiej w Białymstoku można tam m.in. pograć w grę na konsolach, wypożyczyć komiksy czy planszówki.
2: Chcę tam być.
3: Wiedziałem.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: To prawda, jestem nerdem i powiem więcej, jestem też milenialsem, także jest to potężne kombo. Jest też 10:00 na zegarach. Ja jestem Adi i zapraszam wszystkich do 14:00. BB Rexa, Faithless, New Religion. Od tego zaczynamy. Dajcie znać, co u was.

produkcyjne arcydzieło. Fantastyczny bas jest w tym numerze, mega plastyczne. John Summit, All The Time w Meloradio i 15 minut po 10. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, Gdynia zamarzyła sobie o kolei liniowej. Czytam właśnie, że taka kolejka miałaby między innymi ruszać z Placu Konstytucji na samą północ Gdyni i mielibyśmy się dostać na miejsce w około 6 minut. I wiecie, generalnie case jest całkiem fajny. Ja jedynie zacząłem się nad tym zastanawiać, że tak trochę dziwnie, że nad morzem, ale potem myślę sobie, że ej, to ma swoje plusy. No bo nieważne, czy będziesz w Zakopcu, czy w Gdyni, zawsze poczujesz się jak w górach. I to też jest jakby okej.

0: Don't Wanna Go Home w Melo Radio. 26 minut po 10. Podkręcamy tempo i się nie zatrzymujemy, mimo tego, że mam zakwasy, ale to nic. Jeżeli też macie zakwasy, to łączę się w bólu i nadziei, ale spokojnie, mam też genialną muzę ze sobą. Andy Dust, Caris i Zokyria. Jeszcze w tej godzinie, już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Promocja. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
4: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: Jeden gratis, a wszystkie ręczniki kuchenne Queen. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
2: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
1: Sprawdź to sam, cieki dał.
2: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hit okazje na dzień mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Merci, tylko 13,99.

0: 99, kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
3: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok.
4: A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
5: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
6: Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest!

Calvin Harris, Rugged Moment i Lovers in a Past Life. Tak podkręcamy tempo. 19 minut do 11. Pogadajmy o czymś, co może zmienić wasze życie. No bo bez wątpienia Tomorrowland jest takim wydarzeniem, które może zmienić wszystko. Bo to wspomnienie, które tak naprawdę jest na całe życie, a wy możecie tam jechać z Meloradiem. I wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl. No i napiszecie nam, z kim chcielibyście jechać na Tomorrowland i dlaczego właśnie z tą osobą. Do tego dorzućcie też piękne zdjęcie wasze wspólne, jak imprezujecie. A może jakieś nagranie? Na pewno coś macie. I zgłoście się, żebyście mogli razem z nami bawić się podczas Tomorrowlandu. I to co najważniejsze, dojazd macie gratis jakby. Także nie czekajcie i wbijajcie na Tomorrowland z Meloradiem, bo tam będą czekać na was Armin van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies, Martin Garrix i mnóstwo innych ludzi, których dobrze znacie.

0: Fisher, Townsend Eye i Favor w Mel Radio. 10 minut do 11, tak podkręcamy tempo we wtorek. Na jutro środa, czyli mały piąteczek. No i fajniusio jest. Marcin Sikora, Eluwina Mordo.
1: No cześć, będą truskawki, ale dlatego, że są drogie, wciąż drogie i za drogie podobno.
0: Ciekawy jestem, ile w takim razie kosztują, bo słowo drogie jest bardzo drogie w dzisiejszych czasach.
1: A to się dowiemy chyba.
0: Okej.
2: A już o 11:00 zagramy
0: Sony Fodera D.O.D. Think About Us w Melo. Marcin, a pamiętasz te memy, jak czereśnie były bardzo drogie i ludzie mieszkania pod zastaw dawali, żeby kupić czereśnie?
1: To czereśnie w tym roku będą jeszcze droższe niż wtedy.
0: Ale super.

0: Reklama. Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi kopalką oraz traktorem. Sprawdź nas, Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie artykuły marki Schauma. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Schauma. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
2: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok.
4: A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
5: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz. Przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
11: Inomax, Inowrocław zaprasza.
12: Lucasfilm przedstawia.
13: Ten mały przeżyje mnie o stulecia. Nie będę mógł go cały czas chronić.
12: Starsi chronią młodych, by później oni chronili starych. Tak każe obyczaj.
13: To co, uciekamy czy walczymy?
12: Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu. Tylko w kinach od 22 maja.
0: Po reklamie.

0: Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Pogoda.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami prognoza pogody. O tej porze w naszym mieście wciąż bardzo dobre warunki pogodowe. W Inowrocławiu robi się wręcz prawie letnio. Słońce coraz śmielej daje o sobie znać, jest sucho i bardzo przyjemnie. Uwaga słuchacze, to idealna pogoda na spacer albo krótką przerwę na świeżym powietrzu. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
0: Są newsy Meloradia Inowrocław.
1: Przed Wami serwis informacyjny. Duże zmiany organizacyjne w inowrocławskiej lecznicy. Szpital w Inowrocławiu częściowo ogranicza część świadczeń kardiologicznych. Do końca czerwca wstrzymane będą przyjęcia pacjentów wymagających m.in. koronarografii, leczenia hemodynamicznego oraz wszczepienia rozruszników. Decyzja związana jest z modernizacją oddziału kardiologicznego oraz wymianą angiografu i sprzętu medycznego. W tym czasie nie będą funkcjonowały także łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego, a działalność zawieszą pracownie hemodynamiki, elektrofizjologii oraz stymulacji serca. Jak podkreśla dyrekcja placówki, zmiany mają charakter czasowy i są konieczne dla poprawy jakości leczenia i doposażenia oddziału w nowoczesny sprzęt. Pacjenci wymagający specjalistycznej opieki kardiologicznej w tym okresie będą kierowani do innych ośrodków. Placówka przeprasza za utrudnienia i zapewnia lepszy powrót do leczenia po pełnej modernizacji. Do tematu powrócimy. To na tyle w tym serwisie. Kolejny serwis informacyjny już za godzinę. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
2: Minuta do 11. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
3: Nawet kilkadziesiąt złotych trzeba zapłacić za łubiankę truskawek w Hurcie. To zdecydowanie więcej niż rok temu o tej samej porze. Plantacje zostały zniszczone przez przymrozki i susze, mówi pan Marian z Urszulina na Lubelszczyźnie.
4: 50 zł łubianeczka.
5: 25 zł kilogram.
4: No niestety, zimno swoje zrobiło. Powymarzało i borówka powymarzała, i czereśnia powymarzała.
3: Eksperci szacują, że będzie taniej, ale nadal ceny będą wyższe niż rok wcześniej. Teraz USA i strajk głodowy w ośrodku imigracyjnym w New Jersey. To po miesiącach zarzutów o nieludzkie traktowanie. W strajku uczestniczy 300 osób. We Włoszech z kolei początek alertów z powodu upałów. Dziś ostrzeżenia obowiązują w 12 miastach. W najbliższych dniach temperatura sięgnie nawet, uwaga, 35 stopni.
2: Lato. Siemanko, 11 na zegarach, u nas też zrobi się gorąco, no bo w tej godzinie pojawi się m.in. Sonny Fodera, którego usłyszycie na Sunrise Festival, ale też na Tomorrowland. Think About Us!

0: Gibbs, Dove Has For Money i Vintag. Podkręcamy tempo w Meloradio. A teraz pogadamy o Amerykanach, bo oni to, mam wrażenie, że Amerykę odkryli wczoraj, bo te ich odkrycia to po prostu są jakieś trochę niezrównoważone. Daria Kulej ze mną, siemanko.
1: I siema. Ja nie mam pojęcia, co oni sobie myślą, ale ostatnio mówiliśmy o tym, że odkryli gotowane truskawki, odkryli również rosół, nazwali to chicken tea, czyli taka herbata skóry, jakby okej. Okay. Ale ja obstawiam, co oni mogą odkryć następnego. Wydaje mi się, że może to być mizeria i nazwą tą mizerię cream cucumber. No. Czyli kremowy ogórek. Jest Dalej. Taka opcja, albo odkryją pierogi i tu już trochę gorzej, bo nazwą to potato bugs, czyli ziemniaczane torebki.
0: Dopóki nie zmienią Mega. Nazwy bigosy i będą mówić poczciwy bitches, to jestem w stanie to zaakceptować.

Hanyma, Georgie Beautiful i 26 minut po 11. Tak, podkręcamy tempo. Bardzo lubię tę nutę. Jest przepiękna, przecudowna, pełna emocji i jeszcze zawiera to, co lubimy najbardziej, czyli bardzo mocne ładowanie akumulatorów. A w tej godzinie jeszcze pojawi się gość, który będzie na tegorocznym Tomorrowland, czyli David Guetta, I'm Good, i to razem z Bebe Rexha.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradia.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio i Nowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja i Inowrocław Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
6: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok.
7: A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ukośnik Eneo Pewność.
8: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
9: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
10: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Dzień dobry, co pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi.

0: Stoi?
1: Widaron.
0: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli.
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten Widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata. Po reklamie. Meloradio i Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.

Smolasty, Trips, Duże Oczy i 20 minut do godziny 12. Tu Melo Radio. A wy duże oczy będziecie mieć, jak zadzwonimy do was z dobrymi informacjami, no bo część z was już na pewno słyszała, ale jedziecie z Meloradiem na tegoroczny Tomorrowland i spotkacie się między innymi z Arminem Van Burenem, Davidem Guettą, Lost and Frequencies'em, Martinem Garrixem i wieloma innymi super sympatycznymi ziomami, którzy robią genialną muzę. Tak więc jeżeli chcecie się wybrać razem z nami na Tomorrowland i przeżyć coś niesamowitego, o czym będziecie gadać, to wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam napiszcie, z kim chcecie jechać na Tomorrowland i dla czego? I dodajcie też piękne zdjęcie, jak imprezujecie, albo jakieś wideo. Wiecie, musi być show, to musi być coś naprawdę kapitalnego. Także próbujcie i działajcie. Moim zdaniem w ogóle to jest sztos w tym roku, bo dojazd macie gratis, także totalna rywelka. Do dzieła!

0: Słuchajcie, Adi ma chwilowo zajęte usta i nie może wejść do studia, bo je, ale już za chwilę z nami tutaj będzie, a za chwilę będą też newsy. Przed godziną 12 opowiem wam m.in. o naturalnej zaporze na wschodniej granicy, która jest planowana.
1: A już o 12 zagramy.
2: Dobra, teraz mogę. Illenium i Don't Want Your Love w radio. I to też taki mały kindly reminder dla was. Jeżeli jeszcze nie jedliście drugiego śniadania, no to najwyższa pora, bo to w sumie taka pora już nawet obiadowa trochę.
0: No właśnie, ja już chcę obiad, a nie...
2: No to przepraszam. No.

promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Nie ma żadnych szkodliwych substancji. Nie znajdziesz w nim

0: Autopromocja. Reklama. Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
1: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665-042-313. Luna, Luna.
2: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
4: Dzień dziecka to za mało? Świętuj cały tydzień w Europarku Solec. Od 30 maja do 7 czerwca. Poznaj największe nowości sezonu. Tuptozaury, które tańczą i poruszają się jak prawdziwe. Jedyny w Polsce ząb T-Rexa oraz mnóstwo rodzinnej zabawy w świecie dinozaurów w Europarku Solec Kujawski. Zapraszamy!
5: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok.
6: A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po Twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
7: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Lucem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Lucem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hit okazje na Dzień Mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
12: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
13: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
14: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Inomax Inowrocław zaprasza.
21: Wszyscy znamy opowieść o mandaloriańskim łowcy nagród. I dziecku.
22: Hej, nie dotykaj przycisków.
23: Podobasz mi się, młody.
22: Ten mały przeżyje mnie o stulecia. Grogu, trzymaj się.
21: Lucasfilm przedstawia Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu. Tylko w kinach od 22 maja.

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Pogoda.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami prognoza pogody. Dzień w Inowrocławiu zapowiada się naprawdę przyjemnie. Od rana sporo słońca i taka aura, która zachęca, żeby wyjść z domu trochę wcześniej. W ciągu dnia zrobi się jeszcze cieplej, a wieczorem nadal będzie komfortowo. To taki klimat, że spokojnie można planować spacer po Solankach czy spotkanie na mieście. Korzystajcie z tej pięknej, prawie letniej aury. To na tyle w tej prognozie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
0: Są newsy Meloradia Inowrocław.
1: W Teatrze Miejskim odbyła się konferencja prasowa dotycząca planów budowy nowej instytucji kultury InnoLab. Podczas spotkania zaprezentowano wyniki konkursu architektonicznego i przedstawiono założenia całej inwestycji. Jak będzie wyglądać finalny projekt?
2: InnoLabu, czyli miejsca nowoczesnej, innowacyjnej edukacji, inkluzywnego miejsca przede wszystkim, przyjaznego dla wszystkich pokoleń i dla najmłodszych i dla najstarszych, gdzie łączymy funkcje tej innowacyjnej edukacji, kultury, ale jednocześnie budujemy to wokół pewnej tożsamości historycznej Inowrocławia, zaczynając między innymi właśnie od tradycji górnictwa, bo to jest to spoiwo, wokół którego chcemy budować. Pokazując też dorobek gospodarczy naszego miasta na przestrzeni wielu dziesięcioleci.
3: To, uwaga, uczestnicy występujący wspólnie, czyli Prolog, spółka z OO z Wrocławia oraz Landscape Practice Marta Tomasiak z Warszawy.
1: To na tyle w tym serwisie. Zostańcie z nami.
4: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: Kraje arabskie nie będą już tarczą dla amerykańskich baz, tak zapowiada najwyższy duchowo-polityczny przywódca Iranu Mojtaba Chamenei. USA aktualnie mają bazy w Katarze, Bahrajnie, Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Arabii Saudyjskiej. Stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 6%, to oznacza niewielki spadek, podaje Główny Urząd Statystyczny. W marcu wynosiła 6,1%. Polska buduje naturalną zaporę na wschodniej granicy. Rząd przekaże 450 milionów złotych z programu Tarcza Wschód na inwestycje przyrodnicze. Większość z nich skupi się na zatrzymaniu wody na mokradłach i torfowiskach, mówi ministra klimatu Paulina Henik-Kloska.
6: Wbrew pozorom w dzisiejszych warunkach wymaga to czynnej ingerencji z naszej strony.
5: Zielona tarcza obejmie naturalne tereny w odległości 50 km od wschodniej granicy.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz2trzydrukuj.pl.
4: Siemanko, mamy 12 na zegarach. Adi po tej stronie. No i całe szczęście już nie mówimy o poniedziałku, tylko wtorku. A to jest naprawdę duży przywilej, dobra? Millennium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Przypominam o kawie.

Rock Khaled i Diving to Me w Melo Radio. 15 minut po godzinie 12. Co z Young Leosią i Kacprem Błońskim? Słuchajcie, ogłosili rozstanie już pod koniec marca tak naprawdę, ale sprawa nie cichnie, bo uwaga, TikTokerzy też, ale detektywi odkryli, że Kacper Błoński właśnie może spotykać się ze swoją byłą. Jeden z dowodów ma być taki, że wspólna piosenka ich wylądowała na storce, a do tego fakt, że Julia dostaje jakieś takie pokaźne bukiety. Wiecie, nic nie jest pewne, ale kto wie. Zobaczymy. Jak coś będę wiedział, dam znaka. Na razie czekam na szersze śledztwo detektywów.

0: Iben i Hollow w Melo Radio, 28 minut po godzinie 12. A to jest Melo Radio i to jest wasza bezpieczna przystań do dobrego Melo. Z nami będziecie mogli nawet w pracy poczuć, że jest super impreza, zwłaszcza, że już nie jest poniedziałek, tylko wtorek. A to są bardzo dobre newsy. W tej godzinie jeszcze pojawi się DJ Remo i Tymek, Sofia Loren. Coś, co uwielbiacie i wiem o tym.
1: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Autopromocja.
2: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
3: Melo Radio.
2: Ale proszę uzasadnić.
3: Bo Melo Radio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
2: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
3: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
1: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Melo Radio. Zapraszają
2: Iga Dudziuk
3: i Mikołaj Kujawiński.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
5: Darek! Co ty tam znowu grasz?
6: O mamo, no w Blikomanie! Ty także graj o 100 tysięcy złotych. I pamiętaj, każdy blik to szansa na wygraną, a pula nagród to 4 miliony złotych.
5: Zarejestruj się na blikomania.pl.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
11: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
13: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok.
14: A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ukośnik Eneo Pewność.
15: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
16: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
17: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
18: Znowu lecicie?
19: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
18: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
19: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
20: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do 8.

0: przyjęcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
2: Każdy z nas ma swoje smaki. Ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
4: Po reklamie.

DJ Remo, Tymek i Sofia Loren w Melo Radio, 17 minut do 13. Fajnie tego posłuchać o tej porze. A jeżeli potrzebujecie kawy, to akurat kawy nie mam, bo mam coś lepszego. Szanse na to, żebyście pojechali z Melo Radiem na Tomorrowland. Tuż obok Armina Van Burena, Davida Getty, Lost for Francisa i Martina Garrixa, no i wielu, wielu innych jeszcze DJ-ów, którzy też będą się bawić razem z nami. Generalnie, jeżeli chcecie jechać razem z nami, to nie ma problemu, bo tak, pakujecie się na meloradio.pl, tam wybieracie zakładkę konkursy i akcje, no i piszecie, z kim chcecie jechać na Tomorrowland i dlaczego, i dorzucacie jeszcze piękną imprezową fotę z tą osobą, albo nawet jeszcze lepiej jakiś filmik, jak się bawicie, no i potem czekacie. Dobre wieści na pewno się pojawią. Daję też info dodatkowe, że dojazd macie tam gratis, więc naprawdę w tym roku to jest totalny wystrzał.

0: Taki trochę zbuntowany anioł. Ale to nie była Natalia Oreiro. Anyma i Lisa w Meloradio, 8 minut do godziny 13. Ula Harciarek.
1: Nie, jakby co.
0: Nie jesteś zbuntowanym aniołem?
1: Nie.
0: Okej. Okay.
1: Nie. O czym w newsach? No będzie o tym, czy Lewy pojawi się w kadrze na najbliższe mecze i sprawdzimy ceny paliw na jutro.
0: Ekstra. No to czekamy. A już o 13 zagramy. Myślałem, że powiesz, zobaczymy, czy Lewy będzie prawy. Ha, ha, ha. Przepraszam, obiecuję, że tych sucharów będzie znacznie mniej, ale to jest silniejsze ode mnie. Mam prawie 30 lat. Haven i Iron już niedługo, bo punktualnie o 13, wcześniej newsy Meloradia. Ula, przepraszam bardzo.

0: Reklama. Po reklamie.
1: Minuta do 13, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
2: Robert Lewandowski znalazł się w piłkarskiej kadrze na mecze towarzyskie z Ukrainą i Nigerią, ogłosił PZPN. Spotkanie z Ukrainą w niedzielę we Wrocławiu, a z Nigerią 3 czerwca w Warszawie. Jutro bez zmian na stacjach paliw. Za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,42, za 98 6,96, a za diesla 6,75. No i jeszcze przypominamy, dziś bardzo ważny dzień, Dzień Matki.
3: Czego powinien pani życzyć jako mamie?
4: Zdrowia.
3: Tylko tyle?
4: Szczęścia i radości z dzieci.
5: Zdrowia i szczęścia z nas. No, żeby była zadowolona z nas.
6: Po prostu przytulić. Tak, mamę. Serce matki jest pełne miłości.
7: Kocham cię, mamo.
2: Z mamami i dziećmi rozmawiał Michał Dzienyński.
1: To ja jeszcze do każdej mamy mam taką prośbę, żebyście zawsze miały tak dużo siły i tak dużo uśmiechu, który pokazujecie nam na co dzień. I w imieniu każdego synka po prostu dziękuję. No, ja jestem Adi, mówię wszystkim siemano, 13 na zegarach. Kiedy inni gadają, my już gramy, ale to już wiecie. Ale co zagramy, to już jest zagadka. Haven i Jajuran, no to zaczynamy, siema.

modelki, włodarski, lubię cię jak lato. 14 minut po 13, no i czuć trochę tego morskiego klimatu, ta bryza. No, my też czujemy to, że lato faktycznie zaczyna się powoli zadomawiać i bardzo dobrze, bo 25 stopni na termometrach to jest bardzo, ale to bardzo przyjemna perspektywa. A jeżeli wy z kolei na to gorące lato potrzebujecie coś porobić fajnego, spontanicznego, to my jesteśmy od tego, żeby wam pomóc. No bo mamy 200, a nawet 500 złotych na co tylko chcecie i jak chcecie. Tylko meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, szukacie szybkiej kasy, piszecie na co chcecie to wydać. No i to w zasadzie tyle. Także nie czekajcie, działajcie od razu. A to jest to Kashmir, Vasy i Secrets, no bo nie oszukujmy się, że wszyscy jakieś sekrety mamy. I to też jest super.

Dubzox i How Does It Feel w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo, 27 minut po 13. How Does It Feel? Bardzo dobrze, zwłaszcza, że muzy mamy bardzo dużo tej dobrej, no i wyśmienitej, do tego by się pobudzić. Milky, David Guetta, Just The Way You Are, jeszcze w tej godzinie.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Koczysz do Carrefoura?
4: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po Twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/EneoPewność.
7: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
8: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
9: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: O reklamie.

0: kocham ten taki trochę, nazwijmy to, hiszpański klimat.
1: Pepath?
0: Pepath. Jak?
1: Pepath?
2: Pepath.
0: I przystawki jeszcze jakieś.
1: Tapas.
0: 17 minut do 14. Cześć, Mikołaj.
1: Siemano.
0: Jadłeś już tapas?
1: Jadłem tapas kiedy.
0: No to super. Słuchaj, bo niedługo będziemy ruszać na Tomorrowland.
1: Tak jest.
0: Piękna sprawa, bo Armin van Buuren, David Guetta i wielu, wielu innych genialnych producentów będzie, ale w ogóle słyszałem, że dojazd na imprezę jest gratis.
1: Pewnie ogarniamy wam Artokał. Artokał wam ogarniamy, drodzy słuchacze, nie? Więc zgłaszajcie się na meloradio.pl, tam trzeba pokazać, z kim chcecie pojechać i dlaczego. I jedziecie.
0: No.
1: I dlaczego? Bo tak.
0: No właśnie, wodka jakaś albo nagranie. Napiszcie wszystko, przygotujcie i do dzieła. Będzie super. Tylko dodam, że to jest przeżycie na całe życie i będziecie o tym później wszystkim opowiadać i się chwalić na Instagramie. BB Rexa Fightless już teraz.

0: Katka a to môj numer skizol, tak si.
1: Daje energie mi piękna pogoda, taká jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był leki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Dzięki za tę przestrzeń. Bob Sinclair i Karika Dwight w Melo Radio.
1: Przywitasz.
0: Iga i Mikołaj, studiu się ma.
2: Yo.
0: Co tam, dzieci?
1: Dobrze się bawimy. Dzisiaj jest Dzień Mamy, więc będziemy obchodzić to święto. Mhm.
0: Będziecie dzwonić do mam?
1: Nie, zrobimy ranking hot mamusiek.
0: Ale super, nice! To Jennifer Aniston tam gdzieś dodajcie.
1: Dobrze.
0: Dzięki.
3: A już o 14:00 zagramy.
4: Obejmuje noce Jonathan Pezetliwka.
5: Zagapiam się w tym mimowolnie, nieprzytomnym wzrokiem obejmuje.
0: Liwka na koncercie Taco naprawdę świetnie sobie poradziła i chciałem jej serdecznie pogratulować.
4: A faktycznie słychać było, jak dudniło.
0: No,
1: byliśmy na plaży
0: było.
1: Wtedy.
0: Pamiętam, bo przyszedłem do was później.
1: A, no tak.
3: Reklama. Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Solnej w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
7: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Kochasz dwa kółka? My też! Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja. Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi infoparką oraz traktorem. Sprawdź nas. Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w przed Bojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
8: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
10: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
11: ZUS, podatki, czynsz, konto...
12: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
11: Ty nie?
12: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
11: Płacą ci? Dużo?
12: 4000 się uzbierało.
11: No żartujesz.
13: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
14: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
15: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Gronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
16: Sprawdź to sam, czekaj na odkusi ceną każdy dział.
15: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
17: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
18: Inomax, Inowrocław zaprasza.
19: Lucasfilm przedstawia.
20: Ten mały przeżyje mnie o stulecia. Nie będę mógł go cały czas chronić.
19: Starsi chronią młodych, by później oni chronili starych. Tak każe obyczaj.
20: To co, uciekamy czy walczymy?
19: Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu. Tylko w kinach od 22 maja.
21: Po reklamie.
22: Upały szaleją w Europie, w Hiszpanii dziś nawet 37 stopni ciepło, także w Polsce IMGW wydało ostrzeżenia przed upałami w województwach m.in. wielkopolskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
23: Ostrzeżenie to obowiązuje do godziny 19. Spodziewany jest wzrost temperatury powietrza od 28 do 30 stopni Celsjusza.
22: Jutro w Polsce delikatnie się ochłodzi, powrót ciepła w weekend. Komisja Europejska szykuje rekordową karę dla Google. Zarzuca firmie, że wyszukiwarce faworyzuje własne usługi. Grzywna ma sięgnąć kwot liczonych w setkach milionów euro. Tory do karlingu powstaną na wzgórzu przy Koloseum w Rzymie. Będą dostępne od połowy czerwca do września.
24: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: To jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: No dzień dobry, dzisiaj całujemy wszystkie matki. Hot, nie hot, nie, no wszystkie są hot, wiadomo.
2: Ładnie wybrnęłaś z tego.
1: Ale zrobimy ranking hot mamusiek.
2: Oczywiście, no będziemy się kłócić na pewno przy tym rankingu.
1: Ja wiem,
2: kto u ciebie będzie na miejscu pierwszym.
1: Słucham cię.
2: A mam powiedzieć już teraz?
1: Nie, dobra.
2: Mam tak zespoilować słuchaczom?
1: Nie, no to czekamy. Natomiast fajnie, jak będziemy mieli inne typy, bo nie będziemy sobie zagrażać, prawda?
2: Chyba tak nawet będzie, ale to się okaże za chwilę.
1: Iga, Mikołaj, siemanko. Freak Fight.

0: Jeżeli nie widzieliście Joela Corey, jak wygląda, to polecam, bo on jest trenerem personalnym.
1: To musi być hot.
0: Jest bardzo hot. Head and Heart, tak podkręcamy tempo w Maloradiu, a Joel Corey występuje na Tomorrowland.
1: Więc jest podwójnie, nawet potrójnie hot, ale a propos Tomorrowlandu, mam pytanie, bo ty tam, Iga, byłaś,
0: tak.
1: I wiemy, że jest niesamowita muzyka i wiemy, że jest super atmosfera.
0: Tak.
1: Ale ja jestem gruby i muszę cię zapytać, jak jedzenie?
0: Jedzenie jest fenomenalne. Tam masz kucharzy z całego świata. Co więcej, tam przyjeżdżają specjaliści w danej dziedzinie, w danych kuchniach. Naprawdę. Na przykład masz mistrza kuchni azjatyckiej i on normalnie gotuje na Tomorrowlandzie.
1: No to musimy pojechać. Ja muszę tego wszystkiego spróbować.
0: Wiem,
1: i wy też możecie zresztą, drodzy słuchacze, meloradio.pl, tam wchodzicie i zgłaszacie się do wyjazdu na Tomorrowland z Meloradiem. Wystarczy pokazać nam, z kim chcecie jechać, no i napisać dlaczego.
0: Najlepiej jakbyście nagrali filmik. Na przykład ja chcę jechać z Mikołajem, więc nagrywamy coś kreatywnego, typu...
1: Tak. O, my jesteśmy tacy zakręceni, że na rondzie nie zjeżdżamy z niego. Kręcimy się cały czas.
0: Wow, i tak do Tomorrowlandu, czyli przez najbliższe parędziesiąt dni. Meloradio.pl, tam się kierujemy. No przekonajcie nas, bo to jest takie doznanie, takie przeżycie. Ja bym chciała znowu aż pojechać.
1: No, mam nadzieję, że nam się to uda.
0: To może nagrajmy filmik.
1: Dobra.
0: Zgłaszamy się?
1: Zgłaszamy się.
0: To my
1: się.
0: Idziemy, wy też.

0: Jaki on ma głos, Jason Derulo, Acapulco w Melo Radio. Dzisiaj dzień mamy, więc składamy serdeczne życzenia wszystkim mamom, dlatego postanowiliśmy z Mikołajem zrobić ranking hot mamusiek.
1: Tak, ale wybraliśmy tylko top 3 swoje chyba, tak?
0: Tak, tak, top 3.
1: Dobrze, to co, chcesz zacząć?
0: Mogę zacząć.
1: Okej.
0: Na pierwszym miejscu Rihanna.
1: A myślałem, że zaczynamy od końca.
0: Aha, masz rację, to zacznijmy od końca, nie powiedziałam tego.
1: Nie słyszeliście tego.
0: Nie słyszeliście. Na trzecim miejscu Cindy Crawford.
1: Okej,
0: okay, nice. Uważam, że turbo hot.
1: Spoko, spoko.
0: Na drugim Emily Ratajkowski.
1: Okej. Okay.
0: Bardzo mi się podoba. A na pierwszym?
1: Rihanna?
0: Rihanna!
1: Wow. Nie pokryły nam się w ogóle żadne pozycje. U mnie na miejscu trzecim Jodie Foster.
0: Okej.
1: Okay. Mhm. Na drugim miejscu Jessica Alba.
0: No tak, klasa.
1: W Sin City, jak ją zobaczyłem pierwszy raz, to...
0: No, to prawda.
1: No i na miejscu pierwszym u mnie Shakira. Shakira.
0: Shakira?
1: Shakira, no.
0: Fajna jest w sumie.
1: Zawsze uważam, że Piqué to jest największy debil na świecie.
0: A, bo on ją zdradził.
1: No właśnie, jak można być z Shakirą i zdradzić Shakirę? No przecież to mi się w ogóle jakby nie mieści w głowie.
0: Shakira, call Mikołaj.
1: Exactly. Hey Siri. Obudziło się. Call Shakira.
0: Call Shakira. Dzwoni?
1: Nie, bo nie mam numeru.
0: Zdobędziemy.

0: słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Nie masz żadnych szkodliwych substancji.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
0: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
2: Dzień dziecka to za mało? Świętuj cały tydzień w Europarku Solec. Od 30 maja do 7 czerwca poznaj największe nowości sezonu. Tuptozaury, które tańczą i poruszają się jak prawdziwe. Jedyny w Polsce ząb T-Rexa oraz mnóstwo rodzinnej zabawy w świecie dinozaurów w Europarku Solec Kujawski. Zapraszamy.
3: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
4: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
3: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
4: I patrz, wszystko to w Media Ekspert teraz tani na dzień mamy mają.
3: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
4: No.
5: Dzień mamy w Media Ekspert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Ekspert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Ekspert, taniej
7: masz! Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po Twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/EneoPewność.
10: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonie. Na BRW.pl.
12: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
13: Znowu lecicie?
14: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
13: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
14: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
15: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie.

0: telefonie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Po reklamie. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego zajebistego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w Melo.

0: Kto ma ochotę na kiełbasę z Kolima? Ja nie.
1: Na pewno?
0: Na 100%.
1: No bo Skolim właśnie idzie teraz w branżę gastronomiczną i postanowił wypuścić cały taki pakiet różnych mięs okraszonych jego twarzą. Jest kiełbasa idealna.
0: Tak.
1: Jest, czekaj, kabanosy Palermo. Co my tu jeszcze mamy? Parówki drobiowe.
0: A wiesz, że szalone, hasło nie? To będzie król smaku?
1: Tak jest. O, jeszcze mac and cheese, kiełbasa. O, to może być dobre.
0: Czyli skosztujesz Skolima?
1: Skosztuję jego kiełbasy, no.
0: To co, trójkąt?

0: Jest to stanowczo mój ulubiony kawałek ostatnio na playliście Meloradia. Satisfy, Calvin Harris, Jazzy, podkręcamy tempo. Mikołaj, zabierzesz mnie nad Morze Bałtyckie?
1: Czy ja wyglądam, jakbym był zrobiony z pieniędzy? Wiesz, jak tam jest drogo?
0: Tak wyglądasz, no. Komplement.
1: Dzięki.
2: Słuchajcie, no możecie jechać, zwłaszcza, że będzie dużo Niemców.
1: To nie jedziemy.
3: A już o 15:00 zagramy
1: Fast Car Superstars.
0: Numer. Zagramy wam punktualnie o 15:00.

0: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 500 33. Zapraszamy do kontaktu.
2: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
13: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
12: I to gdzie?
13: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
14: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok.
15: A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po Twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/eneopewność.
16: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
17: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
18: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
19: Tak dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
9: I urodzinowe hity cenowe. Tak.
20: Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
21: Sprawdź to sam, check it out, kusi ceną każdy dział.
20: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
22: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
2: Ula Harczarek on the mic.
3: Już 12 milionów Polaków korzysta z aplikacji mObywatel. Ministerstwo Cyfryzacji chwali się sukcesem i zapowiada wprowadzenie nowych ułatwień, na przykład dostęp do danych z Krajowego Rejestru Sądowego. A teraz resort finansów, który uspokaja: samodzielne zbieranie butelek i oddawanie ich do butelkomatów nie jest działalnością gospodarczą. Nie trzeba więc rozliczać się z fiskusem. No i jeszcze mieszkańcy Niemiec, którzy zmieniają wakacyjne plany i wybierają wypoczynek nad Bałtykiem. Wojciech Hernes.
4: Przedstawiciele branży turystycznej mówią o wyraźnym trendzie. Z jednej strony drożeją loty, a z drugiej w wyniku wojny USA i Izraela z Iranem niektóre bezpieczne dotąd kraje regionu straciły ten wizerunek.
3: Dlatego może wzrosnąć zainteresowanie niemieckich turystów polskimi bałtyckimi miejscowościami.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i szykuje się nowy serial o influencerach.
1: To będzie hit chyba. Hit, no w ogóle telewizji i w całej jej historii.
2: Dokumentalny. Siemanko. Skit.

0: słuchacie Freak Fightu, to Crying on the Dance Floor w Melo Radio. Girls of Warsaw, tak się będzie nazywał nowy serial dokumentalny o codzienności warszawskich influencerek. Tak dobrze słyszycie.
1: Czy one nie są influencerkami dlatego, że pokazują swoją codzienność w internecie?
0: To jest bardzo dobre pytanie, więc tak się zastanawiam, o czym ten serial w takim układzie będzie.
1: No chyba, że będzie o tym wszystkim, czego nie pokazują, to już może być ciekawsze.
0: Ale wiesz, co jest taka platforma?
1: Ale nie o to... Iga, ty tylko o jednym myślisz.
0: No nie, no bo wszystko pokazują, to co więcej mogą pokazać?
1: No na przykład, nie wiem, jak dłubią w nosie, nie?
0: Wow.
1: No co, czy chociaż na jednej rolce Jessica Mercedes dłubie w nosie?
0: No nie, ale...
1: No właśnie,
0: obejrzałbyś
1: no może zobaczymy,
0: to?
1: No pewnie.
0: W tym roku ma być premiera.
1: Super,
0: jak coś.
1: Czekam.

0: Four Strings. Ależ klimat w Meloradiu. Wiecie, gdzie jest najlepszy klimat, moim zdaniem?
1: Na Tomorrowlandzie.
0: Dokładnie tak, my was zabieramy na Tomorrowland. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i pokażecie nam, dlaczego to wy powinniście pojechać i z kim.
1: Zwłaszcza jeżeli to będzie wasz pierwszy raz, to będziecie potem go długo wspominać.
0: Tak
1: jak Gabry Ponta na przykład wspominał o swoim pierwszym razie, jak zagrał po raz pierwszy właśnie na Tomorrowlandzie.
2: Pamiętam, że byłem nieco zawiedziony, bo gdy pierwszy raz grałem na Tomorrowland, woda lała się z nieba. Zaczęło padać jeszcze, gdy grał DJ przede mną, a gdy wszedłem na scenę, ludzie dosłownie spod niej uciekali. To było szalone. Trudno było przebrnąć przez pierwszą połowę seta, bo próbowałem ściągnąć tych ludzi z powrotem. Nie było łatwo, ale udało się. Mam nadzieję, że w tym roku będzie słonecznie.
0: Będzie słonecznie, bo Meloradio tam jedzie.
1: A, no właśnie. Oczywiście, to nie może być inaczej.
0: Ale jednak, gdyby było inaczej, to mamy do was pytanie. Do jakiego numeru tańczylibyście w deszczu na Tomorrowlandzie?
1: Tak, w takim najgorszym, wiecie, urwanie głowy dosłownie.
0: Nasza propozycja?
3: Lubiła tańczyć, pełna radości, tak, ciągle goniła wiatr.
0: To jest nasza propozycja.
1: Dlatego zawsze się dobrze tańczy.
0: I odpowiedzcie nam na WhatsAppie Meloradio, odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl, co redaktorze jest do wygrania.
1: A w zamian damy The Sky of Sacrifice, Księga Mądrości, tom drugi, to jest oficjalna seria powieści Tomorrowland.
0: Do jakiego numeru tańczylibyście w deszczu? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki. WhatsApp Meloradio, odnośnik na naszej stronie meloradio.pl.

0: Talk to you another, aż milej się pracuje do takiego kawałka. Naprawdę, uwielbiamy z Mikołajem grać wam takie sztosy. Chyba oczywiście. Tak można powiedzieć, że to
1: sztos. No pewnie, no pewnie. Mhm. My gramy... Nie mogę tego powiedzieć.
0: To prawda, ale też wysyłamy was na Tomorrowland, to jest jasne. I teraz mamy taki przedsmak, bo do wygrania była, jest książka.
1: Mhm, tak, książka oczywiście z oficjalnej serii powieści Tomorrowlandu. I pytaliśmy, do jakiej piosenki, do jakiego numeru tańczylibyście w deszczu.
0: I ktoś tutaj napisał, ten ktoś to Jacek, że tańczyłby do tego. To jest Armin van Buuren.
1: To jest dobry
0: Rain.
1: Wybór. Może być, że tak będzie, bo Armin van Buuren też na Tomorrowlandzie w tym roku gra.
0: Wow, i może to zagra.
1: No, ale oby nie padało.
0: Nie, no tak, trzymamy kciuki. A tobie, Jacek, gratulujemy. Wygrywasz książkę o Tomorrowland. Brawo!
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama. Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
1: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
1: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
2: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
1: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu. Wypić.
2: No.
3: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Tymczasem w salonie Filman.
6: Wolałby pan jednak inne okulary?
7: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
6: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
5: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych. Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam to, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Inomax, Inowrocław zaprasza.
16: Lucasfilm przedstawia.
17: Ten mały przeżyje mnie o stulecia. Nie będę mógł go cały czas chronić.
16: Starsi chronią młodych, by później oni chronili starych. Tak każe obyczaj.
17: To co, uciekamy czy walczymy?
16: Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu. Tylko w kinach od 22 maja.
18: Po reklamie.
19: Meloradio Inowrocław na 98,1 FM.
20: It's Friday then.

0: ale my podkręcamy tempo. Thank you. Mikołaj, pamiętasz te czasy, kiedy nie używaliśmy telefonów, bo byliśmy mali i na podwórku biegaliśmy?
1: Telefony z klapką były super, ja miałem takiego Sony Ericssona. No i właśnie, być może takie telefony jeszcze powrócą, ponieważ w Korei Południowej postanowili podejść nieco inaczej do walki z dziećmi, które są uzależnione od telefonów. I właśnie mają zamiar wprowadzić takie głupie telefony tylko dla dzieci, że będą ograniczone funkcje, zero mediów społecznościowych, ograniczony dostęp do internetu i takie tam rzeczy.
0: W sumie my nie używaliśmy i zobacz, gdzie jesteśmy, w jakim dobrym miejscu, jacy mądrzy jesteśmy.
1: Dokładnie.
0: A? No. Działa.

0: James Hype Be Mine. Ten pan będzie miał pracowite lato.
1: A już o 16 zagramy
2: Boy You Turn Me, Felix Jan i Kaskada.
0: I tak, wam zagramy punktualnie o 16.
2: No bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo, ale najpierw newsy Meloradia.
1: Reklama. Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
3: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna.
4: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
5: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
8: Barbara, kupiłem! Taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do wtorku świeża ćwiartka kurczaka, pakowana próżniowo Kraina Mięs, tylko 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości, jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alytos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
3: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w super cenie, tylko 8,99 za opakowanie.
2: Sprawdź to sam, czeki dał.
3: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuj.
4: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Inomax, Inowrocław zaprasza.
9: Wszyscy znamy opowieść o mandaloriańskim łowcy nagród.
10: I dziecku.
11: Hej, nie dotykaj przycisków.
12: Podobasz mi się, młody.
11: Ten mały przeżyje mnie o stulecia. Grogu, trzymaj się.
9: Lucasfilm przedstawia Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu. Tylko w kinach od 22 maja.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Kino Wrocławii.
1: Jakub Kozłowski, Meloradio poleca. Miłośnicy dobrej muzyki i nastrojowych koncertów, zapisujcie datę w kalendarzu. Już 17 czerwca o godzinie 19 w Teatrze Miejskim w Nowrocławiu wystąpi jeden z najbardziej cenionych artystów polskiej sceny muzycznej, Grzegorz Turnał z zespołem. To twórca, którego piosenki od lat zachwycają publiczność swoją poetyckością, elegancją i wyjątkowym klimatem. Podczas koncertu nie zabraknie znanych i lubianych utworów, które na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki. Wydarzenie zapowiada się jako wyjątkowy wieczór z muzyką pełną emocji, refleksji i pięknych melodii. Grzegorz Turnał od lat należy do grona artystów, którzy potrafią tworzyć wyjątkową atmosferę podczas swoich występów. Jego koncerty to nie tylko muzyka, ale także spotkanie z tekstem, emocją i charakterystycznym stylem, który wyróżnia go na polskiej scenie muzycznej. Pamiętajcie, 17 czerwca, godzina 19, Teatr Miejski. Nie może was tam zabraknąć. Meloradio Inowrocław poleca.

0: Erste Bank Polska.
1: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Burza wokół studentów za granicę w Lublinie. To po słowach wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka, który zarzuca zasiedlanie miasta cudzoziemcami. Wszystko zaczęło się od nagrania promującego kolejną edycję Afrika Day Festival. A teraz piłka nożna. Jan Urban ogłosił powołania towarzyskie na mecze z Ukrainą i Nigerią. Są debiutanci. Marcin Powideł.
2: No jest ich pięciu. Listę debiutantów otwiera Karol Czubak z Motoru Lublin. Szansę od selekcjonera dostali także obrońcy Norbert Wojtuszek z Jagiellonii Białystok oraz Oskar Wójcik z Krakowi. Do tego na zgrupowaniu pojawią się coraz lepiej radzący sobie w niemieckim Mainz Kacper Potulski i skuteczny strzelec Magdeburga Mateusz Żukowski.
3: Zagra też Robert Lewandowski. Życie singla coraz droższe miesięcznie, kosztuje 770 zł. Tyle jedna osoba musi zapłacić za koszyk podstawowych produktów.
1: Jeżeli potrzebujecie pieniędzy, to meloradio.pl.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Szybka kasa, fajna sprawa.
4: Ale wiesz, co też jest fajne?
1: O?
4: Czy coś ci dzwoni?
1: A to prawda, puścimy wam starczo dźwięki, wy możecie zgadnąć, co to takiego. To już za moment. Iga Mikołaj, hej.

0: Clean Bandit, Sean Paul, Anne-Marie w Meloradiu, a teraz taki mały throwback do Tomorrowland 2K25. Turn it up. 3, 2, 1
1: Jej! To tak się bawiliście w zeszłym roku na Tomorrowlandzie.
0: Tak się bawiliśmy, ależ było wspaniale. I wysłaliśmy na przykład naszą słuchaczkę Olgę i mamy takie wspomnienie, dlaczego warto po prostu brać udział w naszym konkursie.
2: Można spełnić swoje marzenia.
0: No a jak? Spełnić swoje marzenia.
1: Tak było w zeszłym roku i tak samo w tym roku. Też spełniamy marzenia, budujemy nowe przygody, nowe przeżycia i musicie być ich częścią. Meloradio.pl, tam możecie zgłosić się do konkursu Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Musicie nam pokazać, z kim chcecie jechać i dlaczego, a my was wysyłamy specjalnym autokarem.
0: No właśnie, dojazd gratis. Przekonajcie nas, bo naprawdę warto. Najlepiej, żebyście wysyłali filmiki. Zdjęcia są super, ale taki filmik, on jest dużo więcej wart, więc pokazujcie, z kim, dlaczego, po co, wbijajcie na meloradio.pl. Dive into me. O, Alok i Kalit.

0: tak to robimy w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Dive into me we Freak Fajcie.
1: To jest Alok, który zresztą też na Tomorrowlandzie wystąpi. Ale odchodzimy na razie od Tomorrowlandu, bo za chwilę czy coś ci dzwoni?
0: Szykujcie uszy i szykujcie palce.

0: 17 po 16. Czy coś ci dzwoni? Jak co wtorek puszczamy wam starcze dźwięki, wy zgadujecie co to takiego. Użyjcie proszę WhatsAppa Meloradia, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Mikołaj, trudno się wylosowało.
1: Trudno się wylosowało, bo mam wrażenie, że ostatnio było jakoś troszkę za łatwo. Wszyscy wiedzieli o co chodzi, więc dzisiaj no taka zagadka dla ludzi, którzy jednak siedzieli w tych kreskówkach tak ze 20 lat temu i to dosyć mocno. No jestem ciekaw, ile osób poprawnie odpowie na ten tajemniczy dźwięk.
0: Czy jesteśmy gotowi?
1: Dawaj.

0: śnić.
1: Wiesz, że już są odpowiedzi?
2: Widzę, że koneserzy jednak są. Super.
1: Do zgarnięcia dzisiaj pomadka.
2: Pomadka
1: jest dobra. Czy puszczamy jeszcze raz dźwięk?
2: Zróbmy to.
1: Zróbmy tę przyjemność.
2: Super dźwięk.
1: Tobie. Co to jest?

0: marzy dziś. WhatsApp Meloradia, moi drodzy. Czekamy na głosówki i wiadomości tekstowe.
1: Czy coś ci dzwoni?
0: Dla koneserów to było, tak?
2: Oczywiście.
0: Dopóki się nie znudzisz.

0: No powiedz ten żart.
1: Wiesz, jak Eben odbiera telefon?
0: Jak?
1: Halo?
0: Trwa zabawa, czy coś ci dzwoni.
1: Beka!
0: Gramy, starcze dźwięki, tak, wy zgadujecie, co to takiego. Przypominam dzisiejszego...
1: Sztosa.

0: reklama. Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Dzień Dziecka to za mało? Świętuj cały tydzień w Jura Parku Solec. Od 30 maja do 7 czerwca. Poznaj największe nowości sezonu. Tuptozaury, które tańczą i poruszają się jak prawdziwe. Jedyny w Polsce ząb T-Rexa oraz mnóstwo rodzinnej zabawy w świecie dinozaurów w Jura Parku Solec Kujawski. Zapraszamy!
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3200 249 zł. Teraz za jedyne 2000.

0: taniej o 250 zł. Media Expert.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Po reklamie. Meloradio i Wrocław na 98,1 FM.

0: Filipek Nel. Jeszcze 140 lat i być może dostanę kamienicę.
1: No tak, w mediach pojawiły się takie doniesienia, że w Krakowie doszło do sytuacji, gdzie człowiek mający według dokumentów 162 lata otrzymał zaświadczenie, że żyje i na tej podstawie odzyskał kamienicę w centrum Krakowa.
0: Świetne!
1: Kilkadziesiąt milionów złotych taka kamienica podobno kosztuje.
0: Jak ma tyle lat, to czy on będzie miał siłę, żeby chodzić tam po schodach?
1: A co jeśli to Dracula po prostu i on faktycznie żyje?
0: Kupmy czosnek zatem, kupmy czosnek. Zapas czosnku, za 200 zł można mieć tyle czosnku.

Radio Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi linkoparką oraz traktorem. Sprawdź nas. Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 500 81. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
3: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
4: Kto zwalcza ból?
5: Fundary!
4: Kto?
5: Fundary!
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
9: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
8: A może ekspres do kawy, automatyczny.
9: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
8: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
9: No.
10: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
11: A co tam w Carrefourze?
12: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
17: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
18: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
19: Volkswagen.
7: Po reklamie.

0: Inowrocławiu.
1: Co jest grane? Grany jest kolejny akustyczny koncert Michała Wiśniewskiego w Inowrocławskim Teatrze. To będzie wieczór pełen największych przebojów zespołu Ich Troje, ale w zupełnie nowym, spokojniejszym i bardziej klimatycznym wydaniu. W kameralnej atmosferze teatru usłyszycie takie utwory jak A Wszystko To, Powiedz, Babski Świat czy Zawsze z Tobą Chciałbym Być. Na scenie pojawią się żywe instrumenty, akustyczne aranżacje i dobrze znany charakterystyczny głos Michała Wiśniewskiego. Przed publicznością ponad 2 godziny muzyki, wspomnień i emocji. Ostatnie 2 koncerty przyciągnęły tłumy fanów, więc tym razem frekwencja również zapowiada się naprawdę imponująca. To propozycja zarówno dla wiernych fanów zespołu, jak i dla tych, którzy po prostu lubią polskie przeboje w wyjątkowym wydaniu. Pamiętajcie, 26 stycznia, godzina 19, Teatr Miejski. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
3: Ula Harciarek on the mic. Zastępca odwołanego prezydenta Krakowa będzie komisarzem miasta. Dziś po opublikowaniu wyników niedzielnego referendum Aleksander Miszalski stracił stanowisko prezydenta miasta. Teraz Gdańsk, schronisko Promyk, rusza z projektem domów tymczasowych dla psów i kotów. Opiekun przez kilka miesięcy ma zajmować się czworonogiem, a potem przygarnąć go na stałe, mówi szefowa Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego Emilia Salach.
4: Ten dom tymczasowy to jest taka forma takiego badania się zarówno ze strony rodziny tymczasowej, ale też zwierzak może nam pokazać, że niezbyt dobrze się tam czuje.
3: A jest już kilkanaście chętnych osób. No i jeszcze sukces horroru Obsesja. Film zarobił już ponad 130 milionów dolarów, a kosztował niespełna milion.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz2trzydrukuj.pl.
5: Słuchacie Freak Fightu, mamy godzinę 17 i zabieramy Was na wycieczkę i do Boom, i na Podlasie.
2: No nie wiem, gdzie większa impreza. Nie, no chyba w Boom.
5: Boom, oczywiście, że Boom. Iga Mikołaj, siemanko, Galaxy Kungstek, wchodzimy w 17.

0: Miss You w Melo Radio. Oliver Tree, Robin Schulz, tak podkręcamy tempo. A teraz przenosimy się do miejscowości Boom.
1: Boom, boom, boom, boom. I want you in my room.
0: Tak?
1: Tak.
0: Słyszycie ten tłum? To możecie być wy. Wow! A? Tak się bawią ludzie na Tomorrowland.
1: To naprawdę grube melo.
0: Oj tak, i tak się składa, że wy również możecie być tymi szczęśliwcami i wybrać się z Meloradiem na Tomorrowland.
1: Oczywiście w tym roku również jedziemy i wy również możecie się zabrać z nami. Meloradio.pl, tam pokazujecie, z kim chcecie pojechać na Tomorrowland i dlaczego. A my was wysyłamy specjalnym autokarem.
0: No właśnie, podwózka jest gratis, wyobrażasz to sobie?
1: No, a paliwo teraz drogie.
0: Wiecie co robić, wbijamy na meloradio.pl i przekonujemy nas, dlaczego to was powinniśmy ze sobą zabrać. How does it feel to teraz?

0: Young Leosia, Jonathan, Noc Aniołów. Tak się podkręca tempo u nas w Melo Radio. Zaraz trzasną drzwi.
1: Przeciąg jest.
0: Ale teraz musimy zmienić klimat. Robi się poważnie.
1: Breaking Bad na Podlasiu. Dobiegła... Dobiegła historia, która tam się zaczęła już kilka lat temu. Aha. No więc tam czterech Meksykanów pojechało na to Podlasie, żeby gotować.
0: Wow! Quesadilla?
1: No nie. Nie, zdecydowanie nie quesadilla. Była całkiem niezła produkcja. 800 kg różnych substancji zostało wyprodukowane i teraz od 10 do 11 lat więzienia takie wyroki właśnie zapadły.
0: A ja mam pytanie. Dlaczego akurat na Podlasiu?
1: No bo tam jest tradycja gotowania różnych rzeczy po lasach, nie? Tylko może nie aż tak hardkorowych jak w Meksyku.

0: I dare you.
1: Nie, po prostu dare you. Hardwell, Matthew Koma. A czy Mr. Hardwell wystąpi tam, gdzie myślę, że wystąpi?
2: Okazuje się, że tak, ponieważ wow. Mr. Hardwell wystąpi na Red Stage na Sunrise Festival 2 sierpnia. Zagra w Kołobrzegu.
1: O wow, a my was wysyłamy na Sunrise Festival, to się naprawdę dzieje.
2: No i to będzie fantastyczna zabawa, bo raz, że Kołobrzeg, polskie morze, tak. Lipiec, sierpień, czyli najcieplejsze miesiące, tak? No i najlepsza muza, czego chcieć więcej.
1: Wiecie co robić.
3: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.

0: Reklama.
1: A cappuccino też za siódemkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje na Dzień Mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
8: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
9: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
0: Po reklamie.

0: Calvin Harris, Clementine Douglas, Blessings, tak podkręcamy tempo w Meloradiu, a w miniony weekend był koncert Taco Hemingwaya, niestety nie udało nam się z Mikołajem tam dotrzeć, chociaż Mikołaj bardzo chciał,
1: tak,
0: bardzo.
1: Strasznie chciałem. No więc mówiliśmy już o koncercie Taco, bo miał tam garść złotych porad dla młodzieży, ale była też mała kontrowersja, bo na telebimach pojawiały się takie komunikaty: pij wodę! No tylko problem polegał na tym, że nie można było wnieść własnej wody na obiekt.
0: No właśnie, ale przecież możesz kupić sobie tam wodę.
1: I spokojnie. Agencja już wyjaśniła, dlaczego tak było. Ze względów bezpieczeństwa podczas koncertów organizowanych przez nas obowiązuje zakaz wnoszenia wszelkich napojów. Nawet niewielka półlitrowa butelka, którą można rzucić, stanowi realne zagrożenie dla pozostałych uczestników wydarzenia.
0: Myślałam, że chodzi o to, że możesz się poślizgnąć.
1: Nie, ale te butelki, które tam od nich kupujesz za 14 zł za pół litra, to już
0: nie,
1: są bezpieczne.
0: One są bezpieczne.
1: To są specjalne koncertowe butelki.

0: Za każdym razem, jak słuchamy Bad Angel, to czujemy się, jakbyśmy byli w grze komputerowej Bad Angel.
1: Już robię zooma moim Kiroshi.
0: A Kondzio, ty w ogóle grasz
2: co ja?
0: W gry?
2: Tak!
0: A jakie?
2: Same najciekawsze.
0: Tak czułam.
2: Słuchaj,
0: tak
2: ja mam grę w życie. To już jest najtrudniejsza gra ze wszystkich.
0: No, to prawda.
1: Słabe DLC są do gry w życie.
0: No.
2: I nie można wpisać Mother Lode, więc...
0: Szkoda. Kondzio przejmuje antenę Melo Radio już teraz.
3: A już o 18:00 zagramy...
2: Save My Love.
0: I że ty idziesz w Melo teraz?
2: Jak zawsze.
0: Słusznie. To my też.
2: No tak. Nie no, wy możecie zostać, iście sobie.
0: Ale możemy iść w Melo tak z tobą.
2: Dobrze.

0: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
3: Inomax Inowrocław zaprasza.
4: Lucasfilm przedstawia.
5: Ten mały przeżyje mnie o stulecia. Nie będę mógł go cały czas chronić.
4: Starsi chronią młodych, by później oni chronili starych. Tak każe obyczaj.
5: To co, uciekamy czy walczymy?
4: Gwiezdne wojny, Mandalorian i Grogu. Tylko w kinach od 22 maja. Po reklamie.
6: 18 dochodzi na zegarkach, czas na newsy w Meloradiu, a z tymi Ula Harciarek.
7: Ambasador Rosji wezwany do MSZ usłyszał wezwanie do zaprzestania bezprawnej agresji. Rosja ostrzegła wcześniej, że rozpoczyna serię uderzeń wymierzonych w obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie Kijowa. Fala upałów w Europie, we Francji termometry pokazują miejscami ponad 37 stopni, rekordowo wysokie. Jak na maj temperatury są też w Hiszpanii i we Włoszech. A Gdynia zostanie bohaterką niezwykłego teledysku. Ma być nagrany jednym ujęciem z ogromną liczbą bawiących się osób, mówi Jerzy Radus z Gdyńskiego Centrum Filmowego.
8: Główny cel to jest pokazanie, że jesteśmy zintegrowani, że jesteśmy przyjaciółmi, no szczególnie w czasach, w których teraz żyjemy, w czasach, gdzie jest tyle podziałów.
7: Zapisy dla uczestników teledysku już ruszyły.
3: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: idę w Melo.
1: To już 18 na zegarkach. Kto powiedział, że we wtorek nie można pójść w Melo? No z Melo Radiem zdecydowanie można. Mam dla was masę najlepszej muzy. Save My Love na dobry początek. Feel This Moment to już za moment. No i w tej godzinie też będziemy bawili się w szybką kasę. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: ale ktoś się zaraz będzie cieszył, ale ktoś się zaraz będzie cieszył, jak na jego koncie pojawią się dodatkowe 200. No, przynajmniej taką mam nadzieję, że ktoś odbierze telefon. Przypomnę, że czekamy do 5 sygnałów. Pierwszy sygnał za nami. Mam nadzieję, że nie będę musiał czekać do 5 i że szybko ktoś odbierze telefon. Mamy drugi, no ale ja jeszcze jestem spokojny. Za chwilę zacznę się denerwować, jak dojdziemy do... Halo, halo, Melo Radio z tej strony. Konrad, cześć.
1: Cześć, Konrad.
0: Czy ja się do Sandry dodzwoniłem?
1: Tak.
0: Bardzo mnie to cieszy. Sandra, co ty byś powiedziała na to, żebym ci dał dodatkowe 200 dla ciebie?
1: Fantastycznie.
0: No dobra, ale najpierw mi powiedz, na co ty tego siana potrzebujesz?
1: No, porysowałam szybę w samochodzie.
0: Jak to?
1: Zrobiłam to wycierając szybę pierścionek, to znaczy tak, wycierałam szybę ręką, a pierścionek zaręczynowy mi się przesunął i że ma diamenty, no to zostało 5 wielkich ryż.
0: Tak mimochodem wspomniałaś, że ten zaręczynowy to z diamentami.
1: No tak, tak, i pan w warsztacie powiedział, żebym go sprzedała i kupiła nową szybę.
0: Nie, no to bez sensu, słuchaj, ja mam dla ciebie lepsze rozwiązanie, 200 od Meloradia.
1: Świetnie, bardzo dziękuję.
0: Ten dźwięk oznacza, że ta kasa leci do ciebie, ale obiecaj mi w takim razie, że następnym razem, jak będziesz wycierała szyby, to tak łagodniej.
1: Obiecuję.
0: I pamiętaj, że jak chłop cię wkurzy, to też nie jeździ tym pierścionkiem po masce.
2: Szybka kasa od Meloradia.

0: To Martin Garrix i Ed Sheeran w Melo Radio na 27 minut po 18, a ja mam złą wiadomość dla tych z was, którzy nie lubią uprawiać sportu. O niej za chwilę też m.in. Alan Walker na naszej antenie. Jeszcze przed 19 też modelki i Włodarski. Zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: żagle.
1: I o zębach też trzeba pamiętać rano.
2: Podkręcamy tempo od 6.30 w Melo Radio.
3: Autopromocja. Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Sezon festiwalowy w pełni. A to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 000 prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
10: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
11: Sprawdź to sam, dzięki dał.
10: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Po reklamie.

No i niech mi ktoś powie, że we wtorek nie można się poczuć jak w weekend. Felicjan i Szans u nas na 20 minut przed 19. Ktoś z was może teraz biega z Melo na słuchawkach albo spaceruje. No to jeszcze sporo godzin przed wami, bo ostatnio odkryli, że powinniśmy tygodniowo ćwiczyć dla zdrowego serducha, nie 150 minut, czyli jakieś 3 godzinki, jak to mówili wcześniej. Uwaga, 9 do 10 godzin. No, kto ma na to czas, to nie wiem, ale wiem, że najlepiej ćwiczyć zawsze z drugą połówką. No to zawsze wieczorem będzie jedna godzina cardio z tych 10.

0: Oscar McKay w Melo Radio jeszcze przed 19:00. Tak, podkręcamy tempo, a po 19:00 oj, sporo się też u nas będzie działo, bo między innymi kogoś z was wyślemy na Sunrise Festival, a tam dużo najlepszej muzyki oczywiście nie zabraknie też u nas.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Hey Son. Sam Felty Wise, punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo, zatem koniecznie zostańcie z Meloradiem.

0: To promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama. Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto. Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: A cappuccino też za 7?
1: Też.
3: A flat white?
1: Też.
3: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: Max Inowrocław zaprasza.
4: Wszyscy znamy opowieść o mandaloriańskim łowcy nagród i dziecku.
5: Hej, nie dotykaj przycisków.
6: Podobasz mi się, młody.
5: Ten mały przeżyje mnie o stulecia. Grogu, trzymaj się.
4: Lucasfilm przedstawia Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu. Tylko w kinach od 22 maja.
0: O reklamie.

0: Idę w Melo.
1: To już 19 na zegarkach, a my spać nie idziemy, bo idziemy w Melo na antenie Melo Radio, oczywiście z najlepszą muzą. Samfel, T-Wise i Hayson na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też w przygotowanej przeze mnie playce, między innymi Calvin Harris. A ja nazywam się Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.
0: Melo Radio, idę w Melo.

Melo Radio to 9 minut po 19 to Talk to You, a już za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby z Melo Radiem pojechać na Sunrise Festival. Nie przegapcie swojej szansy i bądźcie blisko.

0: To już tego lata pod koniec lipca i na początku sierpnia najlepszy i najgorętszy Sunrise Festival w Kołobrzegu. No tam trzeba być, będzie Melo Radio, wy też możecie. Mam dla was zaproszenie i nie zawaham się go rozdać. Jedyne co musicie zrobić, to wysłać mi głosówkę, który DJ z line-upu Sunrise Festival rozkręciłby najlepszą domówkę i dlaczego. Podpowiem wam, że tam będą m.in. Axwell Ingrosso, Afrojack, będzie James Hype, Morten, Scooter, Sigala, Sonny Fodera, Wally Lopez i wielu innych. A który DJ z tego line-upu rozkręciłby najlepszą domówkę i dlaczego? Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Zaproszenie na Sunrise Festival już za chwilę powędruje w czyjeś ręce.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.

0: Oj, będzie się działo tego lata Sunrise Festival coraz bliżej, a ja pytałem was parę chwil temu, który DJ z line-upu Sunrise Festival rozkręciłby najlepszą domówkę i dlaczego? No i Magda ze mną w tej sprawie. Siemanko, Magda.
1: Cześć.
0: No to który DJ i dlaczego?
1: Scooter! How much is the peace?
0: Magda, no to ja poproszę jeszcze taki większy okrzyk, ponieważ jedziesz na Sunrise Festival. No i taką radość to ja rozumiem. Scooter na Sunrise Festival się pojawi. No i dowiesz się, po ile ta ryba i będziesz się mogła bawić, no bo tam tej najlepszej zabawy nie zabraknie. Kogo pozdrawiamy?
1: Kogo pozdrawiamy? Ekipę z wakacji pozdrawiam.
0: O, no to w takim razie wakacje też tego lata świetne ci zapewniamy. Magda jedzie na Sunrise Festival. Wy też możecie. Słuchajcie uważnie Meloradia.
2: Sunrise Festival z Meloradiem.

0: Reklama.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo.

0: Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Barbara?
7: No?
6: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
7: Co, Marian?
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
7: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
6: No.
8: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
9: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
10: Po reklamie.

0: Pierwszy drop nowych hitów w Melo.
1: Dbamy o to, żeby serwować wam najlepsze numery na antenie Melo Radia, więc nie mogło go dzisiaj zabraknąć. Like a Prayer to kawałek, który gdy usłyszycie, to od razu podkręcicie głośniki na fulla, bo żal słuchać tego numeru po cichu. No i coś czuję, że tego lata będzie go słychać w wielu, wielu miejscach i to bardzo często. Josh Fawes, Like a Prayer, to już teraz w Melo, dajcie głośniej. Are you ready? Here we go.

0: To bryska na antenie Melo Radio jeszcze przed 20. Ja tak tylko przypomnę tym, którzy być może zapomnieli, że dzisiaj Dzień Matki, więc jeśli jeszcze nie złożyliście życzeń, to jeszcze macie szansę nadrobić. A my po 20 zagramy.
1: A już o 20 zagramy
0: Candy Night. Myślę, że i mamy, i nie tylko mamy się świetnie będą bawiły przy tym numerze. Punktualnie o 20 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
2: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi infoparką oraz traktorem. Sprawdź nas w Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
3: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
8: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Inomax, Inowrocław zaprasza.
11: Lucasfilm przedstawia.
12: Ten mały przeżyje mnie o stulecia. Nie będę mógł go cały czas chronić.
11: Starsi chronią młodych, by później oni chronili starych. Tak każe obyczaj.
12: To co, uciekamy czy walczymy?
11: Gwiezdne wojny, Mandalorian i Grogu. Tylko w kinach od 22 maja.

0: Gram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czekaj out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

0: idę w Melo.
1: No teraz to my dopiero rozkręcimy to Melo. W końcu po 20 to zawsze zaczyna się najlepsza impreza. No to idziemy w Melo. Candy Night na dobry początek. Za chwilę też m.in. Rudimental, będzie też Gips, Alesso, Zala Ralston. Oj, się będzie działo. Konrad Straczek, cześć, witajcie i zapraszam.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

To Sony Fodera w Melo Radio, tak podkręcamy tempo na 14 minut po 20. Think About Us. A jako ludzie lubimy zaokrąglone kształty. Na taki artykuł właśnie natrafiłem w internetach. To się odnosi, słuchajcie, do wielu rzeczy. Lubimy na przykład zaokrąglone loga, samochody. No ogólnie, to co zaokrąglone, no to według różnych badań jest po prostu przyjemniejsze dla naszego oka. No, biorąc pod uwagę, że zbliża się sezon plażowy, to jest dla wielu osób, w tym dla mnie, bardzo dobra wiadomość.

True Colors i Heavy Metal Love w Melu 25 minut po 20. No tyle to każdy chciałby zarabiać w wakacje, a tu tylko wydatki. Ile zarobi na przykład Skolim w tegoroczne wakacje? No podobno ponad 11 milionów złotych. O tym piszemy na meloradio.pl. Maryla Rodowicz z kolei ponad bańkę wyciągnie, a Justyna Steczkowska tak koło bańki może zarobić. No każdy chciałby taką kasę, ale wy szybką kasę możecie zgarnąć w Meloradio już w tym tygodniu. Szansa na 200. Wystarczy, że zgłosicie się na meloradio.pl. Tam też wszystkie szczegóły naszej zabawy.

Tak podkręcamy tempo w Melo Radio na 19 minut przed 21. Oliver Heldens i Wailbirds. A ja mam dla was najtańsze kierunki, jeżeli chodzi o city breaki. Na pierwszym miejscu jest Sarajewo i Bośnia i Hercegowina, na drugim Bukareszt w Rumunii, no i Tirana w Albanii. Natomiast najdrożej okazuje się według rankingu, że jest w Oslo, Kopenhadze i Edynburgu. To myślę, że na city breaku to akurat można zaoszczędzić, bo i tak często połowy się potem nie pamięta.

0: Lost Frequencies i David Kushner w Melo Radio jeszcze przed 21. Tak podkręcamy tempo, no i gramy dla tych z was, którzy teraz być może gdzieś tam na drugiej zmianie, no albo po prostu odpoczywają po robocie. Za chwilę też dobrej muzy nie zabraknie.
1: A już o 21. zagramy
0: Turn the Lights Off. Oj, będzie gorąco, punktualnie o 21 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

promoția. Ieți la Tomorrowland s Meloradiem, Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Teraz w Biedronce piwa w super cenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa mega paka. Tylko 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Inomax, Inowrocław zaprasza.
6: Wszyscy znamy opowieść o mandaloriańskim łowcy nagród. I dziecku.
7: Hej, nie dotykaj przycisków.
8: Podobasz mi się, młody.
7: Ten mały przeżyje mnie o stulecia. Grogu, trzymaj się.
6: Lucasfilm przedstawia Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu. Tylko w kinach od 22 maja.
3: Teraz w Biedronce piwa w super cenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: idę w melo.
1: Niektórzy już pewnie gdzieś tam trochę ziewają, bo to taka pora, ale ja mówię piękne dobry wieczór, no i obiecuję wam, że nie pozwolę wam zasnąć, bo mam całą masę znakomitej muzy. Turn the lights off na początek 21. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Słyszysz ten zegar? Ten zegar oznacza nie mniej, nie więcej niż to, że masz coraz mniej czasu, żeby zgłosić się na meloradio.pl i pojechać i przeżyć Tomorrowland razem z Meloradiem. Tam m.in. Armin van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies, Martin Garrix. Już teraz napisz na meloradio.pl i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w Belgii znakomicie i przeżyj to niesamowite.

Alessandra Moroso i Big Mama. Tak, podkręcamy tempo w pół do dziesiątej w Meloradiu. No my spać jeszcze nie idziemy, a za chwilę będę miał dla was no niezbyt dobre wiadomości, jeśli chodzi o taniec z gwiazdami. Ale zanim to, to Hands on Me i Becky Hill to już teraz przed nami.

Magnetyk w Meloradiu na kwadrans przed 22. Tak podkręcamy tempo. A Magda Tarnowska najprawdopodobniej nie pójdzie w tango ani w żaden inny taniec w nowej edycji Tańca z Gwiazdami. O tym piszemy na meloradio.pl. No wszystko wskazuje na to, że Madzia tym razem nie zatańczy. Niektóre gwiazdy, które mają wziąć udział w kolejnej edycji, ponoć mają nawet na to kręcić nosem. No zobaczymy jak to będzie, czy Magda będzie, czy nie będzie, ale jedno jest pewne, na pewno w nowej edycji nie zabraknie kolejnych romansów.

Jeszcze przed 22 tak podkręcamy tempo w Meloradio, to Closure, a wy koniecznie zostańcie razem z nami, bo my nieustająco to tempo podkręcamy i to będzie na pewno bardzo dobra i udana noc, czego wam życzę, a ja wracam w piątek po 10. Dobrego, hej!

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano

0: odpali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info.

0: portalem KI24info.
1: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
2: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99.

Czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka. Po reklamie.

autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.